Radio Parada w super rytmach. Super prywatka w super rytmach. W Radiu Parada. I'm

pogoda. Taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda. Bo wczoraj był leki melarz. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: Autopromocja.
1: Poznaj kogoś bliskiego. Może to być prostsze niż myślisz. Włącz randkowanie w Radiu Parada po 21:00 od poniedziałku do czwartku i w weekendowe popołudnia, bo wtedy usłyszeć możesz ogłoszenia poszukujących tak jak ty. Wyślij także swój anons, który będzie przeczytany w radiowym randkowaniu. 73601. Pierwsze słowo start. Koszt SMS-a 3 zł 69 groszy. Powodzenia.
0: Autopromocja.
1: Super prywatka w super rytmach na antenie radia.

0: Poznaj kogoś bliskiego. Może to być prostsze niż myślisz. Włącz randkowanie w Radiu Parada po 21:00 od poniedziałku do czwartku i w weekendowe popołudnia, bo wtedy usłyszeć możesz ogłoszenia poszukujących tak jak ty. Wyślij także swój anons, który będzie przeczytany w radiowym randkowaniu. 73601. Pierwsze słowo start. Koszt SMS-a 3,69 zł. Powodzenia.
1: Autopromocja.
0: Radio Parada.

0: Reklama.
1: Gotowi na majówkę?
2: Tak!
1: Hamak?
2: Jest!
1: Grill?
2: Jest!
1: Zdrapki i gry Lotto?
2: Są!
3: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno.

0: Autopromocja.
1: Poznaj kogoś bliskiego. Może to być prostsze niż myślisz. Włącz randkowanie w Radiu Parada po 21:00 od poniedziałku do czwartku i w weekendowe popołudnia, bo wtedy usłyszeć możesz ogłoszenia poszukujących tak jak ty. Wyślij także swój anons, który będzie przeczytany w radiowym randkowaniu. 73601. Pierwsze słowo start. Koszt SMS-a 3 zł 69 groszy. Powodzenia.
0: Autopromocja.
1: Radio Parada. Łódź 96 FM. Opoczno 97,8 FM.

0: Sponsorem czasu jest fabryka okien firma KMM Okno. Inflancka 52.
1: Minęła godzina 6.
2: Radio Parada 96 FM.
0: Sponsorem czasu jest fabryka okien firma KMM Okno. Inflancka 52.
3: Tak gra Radio Parada.

0: goście Radia Parada, czyli rozmowy Macieja Dobrowolskiego z mijającego tygodnia.
1: Dzień dobry, Maciej Dobrowolski, witam Pani Justyno.
2: Witam bardzo serdecznie.
1: Justyna Kulik, radna Sejmiku Województwa Łódzkiego. Z tych Kulików co ta aktorka Kulik?
2: Nie z tych, chociaż często jestem mylona i zamiast Justyna Kulik bardzo często Joanna. Słyszę Joanna. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
1: Ale jeszcze raz powtórzę, Justyna Kulik. Tak. Nie z tych Kuligów, za to z tych Kuligów, którzy od niedawna, w zasadzie jest Pani pierwszym pełnym pokoleniem w Skierniewicach.
2: Tak można powiedzieć. Moi rodzice przyjechali do Skierniewic, kiedy zakładały się instytuty. Mój tata zaraz po studiach przyjechał, ściągnął moją mamę i tak już tutaj sobie jesteśmy rodziną.
1: A skąd jesteście, jeśli mogę zapytać?
2: Okolice Częstochowy, Rędziny i Rudniki.
1: Rodzice bardzo czują się już Skierniewiczanami, czy ciągle jednak ta Częstochowa i te okolice w waszych sercach?
2: Na pewno są w naszych sercach. Myślę, że teraz już ze względu na wiek, no to tylko we wspomnieniach. Natomiast odwiedzamy rodzinę, kiedy tylko mamy okazję. No i ja zawsze z wielkim rozrzewnieniem będę wspominać i ferie, i wakacje u babci na wsi.
1: Ale Skierniewice to taka specyficzna miejscowość. Ona generalnie rozkwitła wtedy, kiedy Igierek wpadł na pomysł, żeby zrobić miasto wojewódzkie i ludzie wychowani w takich miastach typu Łomża, Skierniewice bardzo za to Gierkowi dziękują. Skierniewiczanie tego pokolenia zapewne też, ale czy to prawda, że Skierniewice przez otwarcie instytutu, a jaki to instytut?
2: Teraz to jest Instytut Ogrodnictwa, natomiast wówczas były rozbite na trzy. To był Instytut Warzywnictwa, Sadownictwa i Kwiaciarstwa.
1: Czy to prawda, że właśnie dzięki temu, sama zresztą pani tak się śmiała, że było najwięcej profesorów na jednego mieszkańca statystycznego, albo
2: tak,
1: na metr kwadratowy?
2: Tak, na metr kwadratowy zdecydowanie. Był taki czas, że mieliśmy na więcej profesorów i Skierniewice przez to bardzo się rozwinęły. Mogliśmy wyjeżdżać, mogliśmy się uczyć. W sensie oczywiście moi rodzice, ale moje pokolenie również. Myślę, że mieliśmy znacznie większe możliwości rozwoju niż w innych miastach, gdzie tego instytutu nie było. Poza tym instytut jest znany na całym świecie.
1: To prawda, ale do tego mieliście całkiem niedaleko i z jednej strony Warszawa, a z drugiej strony Łódź, więc lepiej się nie da. Jak ktoś się zestarzeje tak jak ja i zwykle wtedy, kiedy się człowiek starzeje, to mu wszystko przeszkadza. Żartuję, ja tylko mówię o sobie, nie mówię o Państwu. Przeszkadzajkach, ale wtedy człowiek bardzo chce być w takim miejscu, którym niby jest niedaleko do tej aglomeracji, ale jednak troszkę te ptaszki głośniej śpiewają.
2: Raz, że ptaszki głośniej śpiewają, a dwa, że jednak to życie jest dużo wolniejsze. Ja zawsze się śmiałam, ponieważ studiowałam w Warszawie i musiałam już w piątki wracać do domu, bo byłam naprawdę zmęczona tym zgiełkiem miasta dużego, że tak jak w Warszawie się biegnie wszędzie, tak w Skierniewicach można wrzucić spokojnie drugi bieg i już nawet z pociągu wysiadało się i szło się już wolnym spacerem do domu. Skierniewice to naprawdę dobre miasto do życia. Bardzo się zmieniło przez ostatnie 20 lat. Mamy już gdzie wyjść, bo był taki czas, że narzekali nasi mieszkańcy, że nie ma co robić, nie ma gdzie wyjść. A teraz naprawdę, jeśli ktoś jeszcze gdzieś mi się trafi, kto narzeka, to ja się dziwię, bo naprawdę jest co robić w naszym mieście.
1: I dlatego zdecydowała się pani parę lat temu kandydować i wygrała pani wyścig do Rady Miasta, bo pani jedną kadencję miejską radną w Skierniewicach, dlatego że było tak źle i trzeba było zrobić dobrze, czy było nieźle i trzeba było zrobić jeszcze lepiej?
2: Myślę, że jednak ta druga opcja, czyli było już dobrze, ale wiadomo, że zawsze może być tak, że możemy zrobić jeszcze więcej. A Skierniewice są miastem rozwojowym i przede wszystkim bardzo zielonym. Mamy wspaniały park, nasze centrum kultury bardzo się też rozwinęło. Możemy chodzić do kina, możemy chodzić do restauracji, a jednocześnie, tak jak właśnie pan redaktor powiedział, no jest ten spokój.
1: Jednocześnie możecie pogłaskać za brodę, pociągnąć na przykład Wokulskiego na pierwszym peronie dworca kolejowego. Stanisław Wokulski tam stoi niewzruszenie od paru lat.
2: Stoi. Możemy też iść na grzyby do lasu, które mamy dosłownie za drzwiami.
1: to prawda. Ale ja chcę wrócić jeszcze do tego zderzenia Rady Miasta, bo wprost z Rady Miasta wystartowała pani i weszła pani do Sejmiku Województwa Łódzkiego. Gdzie było lepiej?
2: Trudno to w ogóle porównać. Zupełnie inna praca. W Radzie Miasta zajmowałam się problemami, zagadnieniami typowo miejskimi, czyli gdzie zrobić jakąś ulicę, jakiś chodnik. Pisało się interpelacje na przykład, nie wiem, o łąki kwietne i tego typu rzeczy. Natomiast tutaj jesteśmy już bardziej ogólnie i też szerzej. Ale z kolei dajemy, można powiedzieć, realne pieniądze na przykład na KGW, na przykład na OSP.
1: KGW czy koła
2: gospodyń wiejskich, tak, ponieważ tutaj są cały region, czyli gminy, czyli mniejsze i większe miejscowości. No i ten region jest naprawdę dosyć spory.
1: To prawda, ale w związku z tym, że Łódź jest równie spora i Sejmik Województwa Łódzkiego znajduje się w Łodzi samej, no to jednak jakaś porównywarka mogłaby tutaj wejść. No to ja poproszę o to porównanie. Mniej roboty było w Radzie Miasta czy w Sejmiku Województwa Łódzkiego?
2: Inna praca. Może nie mniej, ani nie więcej, ale na pewno inna praca. No wiadomo, jeśli jestem teraz w Sejmiku, muszę do niego dojechać, więc dochodzą dojazdy. W Radzie Miasta tego nie miałam, wystarczyło nawet, można było rowerem pojechać. Natomiast no i dużo więcej pracy, jeśli chodzi właśnie o wyjazdy po gminach i po okolicy.
1: Musi pani tam jeździć?
2: Może nie tyle muszę, ale jeśli chcę być dobrą radną, a za taką się uważam, to chcę. Chcę mieć kontakt z mieszkańcami, chcę mieć kontakt z gminami, z wójtami.
1: Sołtysami. I różnego rodzaju tego typu mniejszej skali wydawać by się mogło problemami, ale tak naprawdę dla takich mieszkańców, takich Skierniewic, które nie są Wielką Łodzią, albo miejscowości, która leży pod Skierniewicami, to ich ten

0: tylko jestem w stanie jakkolwiek pomóc, to staram się to robić. Czasami jest to rzeczywiście trudne.
1: A co może być takiego trudnego? No w końcu ktoś dzwoni, ej, jeżeli jesteś się na ty, Justyna, załóż mi, albo zrób to, żeby mi założyli kanalizację. No na Boga, przecież jest pani radną, jedną z 30 paru najważniejszych ludzi w województwie.
0: No tak, dlatego wtedy, jeśli jest taka możliwość, zachęcam do tego, żeby pisać wniosek odpowiedni. I potem moją rolą jest taką, żeby po pierwsze ten wniosek też był dobry, więc często pilnujemy się wzajemnie, żeby nie było jakichś błędów formalnych. No a później chodzimy i lobbujemy za tymi naszymi sołtysami, za tymi naszymi gminami i robi to każdy z radnych, bo wiadomo, że chcemy, żeby te nasze gminy i nasze miejscowości wyglądały jak najpiękniej, a to są naprawdę duże pieniądze. Czasami się udaje. Czasami, wiadomo, dostaje ktoś inny. Ale no, na tym też polega ta praca.
1: Ja chciałam się zapytać o to czasami. Jak czasami się pani to udaje, że się udaje?
0: Po prostu są dobre wnioski. I tyle.
1: No okej, okay, no dobra, nie ciągnę za język, ale jak rozumiem, od tego jest radna wojewódzka, która ma swój okręg wyborczy, o nim zaraz pogadamy, żeby pomagać ludziom, którzy nie do końca bez tej pomocy by sobie poradzili. No dobrze, to wiadomo i oczywiste, to teraz pytajmy się,
0: czasami skoro... też trzeba powiedzieć, że jest taka możliwość, że zachęcam do tego, żeby właśnie zaglądać na stronę Urzędu Marszałkowskiego, że tam jest możliwość promocji, bo wiele osób tego po prostu nie wie, bo są skupieni na swojej gminie albo na swoim mieście i okazuje się, że o, faktycznie, czy nawet nasz chówiec kierniewicki, o faktycznie, tutaj możemy poprosić o jakąś promocję, możemy zrobić coś więcej. Czy nasz CEKiS w Skierniewicach, czyli
1: to jest CEKiS.
0: Centrum Kultury. I to jest naprawdę no też dla nich ważne, że ja jestem też po to, żeby coś czasami wskazać. Czasami się uda pozyskać pieniądze, nie zawsze, wiadomo, też jakaś tam określona pula pieniędzy, ale jeśli tylko jest taka możliwość, to z tego ludzie chętnie korzystają. A ja się cieszę.
1: Justyna Kulik jest dzisiaj Państwa gościem Radia Parada, radna Sejmiku Województwa Łódzkiego z okręgu wyborczego.
0: Skierniewice, Tomaszów, Brzeziny, Rawa Mazowiecka i Opoczno.
1: To z rozmachem.
0: O, tak.
1: Trzeba się najeździć.
0: Trzeba było się bardzo najeździć, kiedy był przed wyborami. I przyznam szczerze, że tyle kilometrów, ile wtedy zrobiłam, to chyba nigdy w życiu tyle nie zrobiłam wcześniej.
1: Ale teraz też musi pani
0: teraz
1: robić.
0: Teraz też, tak. Staram się jeździć i bywać we wszystkich miejscach. Nie zawsze się to udaje oczywiście. Każdy radny skupia się na jakimś swoim rejonie, natomiast bardzo dobrze współpracuje mi się zarówno z prezydentem mojego miasta, jak i z panią wójt gminy Skierniewice, ale również bardzo dobrze współpracuje mi się ze starostą Brzezin i z burmistrzem Rawy Mazowieckiej.
1: W takim razie wstąpił do piekieł, to jest takie moje ulubione powiedzenie, wstąpił do piekieł, po drodze mu było, no bo w końcu rozstrzał jest spory, zważywszy na to, że w ten rozstrzał wpisuje się jeszcze wyjazd do sejmiku do Łodzi na obrady, które odbywają się raz w miesiącu.
0: Tak, dokładnie.
1: Ale ma pani czas w takim razie na to, żeby tak sobie pożyć życiem własnym?
0: Znajduję na to czas. Jako nauczyciel mam też wakacje i wtedy korzystam ile się tylko da. Oczywiście w lipcu, ponieważ w sierpniu zaczynają się już dożynki i też trzeba to brać pod uwagę, że jest wiele wyjazdów. Ale staram się. Czy w weekendy, jeśli tylko mam chwilę czasu, poświęcam i na ogród, i na to, żeby z dzieciakami spędzić czas.
1: Powiedziała pani, że jest pani nauczycielką, to w takim razie okej. Okay. Przygotowałem się do tej części rozmowy. How are you, ma'am?
0: Ma'am, I'm fine, thank you.
1: No i tutaj nie szalejmy, a powiedzmy, dlaczego ten język angielski? W końcu angielski to wiadomo, że jest język międzynarodowy, ale jednak, choćby za moich czasów, to w podstawówce było jednak zdrasycie. Sztu u was. Słyszeć.
0: U mnie w szkole angielski już jakiś był. Dzięki Bogu nie miałam niemieckiego. Chyba nie dałabym rady, tak sobie teraz myślę. Więc już uczyłam się angielskiego. Może nie był on na jakimś super wysokim poziomie, jeśli chodzi o szkołę podstawową, ale w liceum było już bardzo dobrze. Poza tym też właśnie wracając do Skierniewic i do instytutów, w latach 80., kiedy myślę, że w innych miastach nie było takiej możliwości, u nas gościliśmy native speakerów ze Stanów Zjednoczonych i nie tylko. I te możliwości uczenia się języka były naprawdę, naprawdę spore, z czego moi rodzice korzystali, zapisując mnie właśnie do przewspaniałego przede wszystkim

0: Nauczyciela, pana Raka, któremu zawdzięczam chyba to, co umiem teraz i to, że w ogóle lubię język angielski.
1: I pokochała pani angielski i wiedziała, że będzie pani nauczycielką tego języka.
0: No, w liceum to jeszcze chyba nie, ale zawsze uwielbiałam śpiewać piosenki po angielsku, oglądać filmy tam, gdzie się tylko dało. Praca w nauczycielstwie przyszła troszkę później. Szczerze powiedziawszy, nie myślałam nigdy, że będę pracować w szkole. Jakoś wyobrażałam sobie siebie chyba gdzie indziej, ale z biegiem czasu, właściwie teraz to chyba trudno mi sobie siebie gdzie indziej wyobrazić.
1: Ale nie samym angielskim człowiek żyje, jak powiedział Sofronow. Pani żyje takim skrótem, ja go sobie specjalnie wypisałem, KKM-em pani żyje. Końmi, kotami i motocyklami. No to pani KKM-ko, proszę o wyjaśnienie.
0: Konie od zawsze były moją wielką pasją, którą przekazałam mojej córce. Bardzo żałuję, że mam teraz tak mało czasu, że jeżdżę, ale sporadycznie. Natomiast uwielbiam kontakt z naturą, z końmi. Jest to bardzo uspokajające. Kiedy można pojechać sobie do lasu, odstresować się kompletnie. I tam mindfulness działa w 100%.
1: Czyli co?
0: Czyli takie właśnie trening uważności, zastanowienie się nad tym, co ja w ogóle robię. Czasami rozmowa sama ze sobą lub z koniem, co się też nieraz zdarza i myślę, że każdy koniarz wie, o czym mówię. Jeśli chodzi o koty, to przez kilka dobrych lat prowadziłam hodowlę kotów brytyjskich, długowłosych. Mam ich teraz 8. Hodowlę jako taką już...
1: Wszystkie mówią po angielsku?
0: Wszystkie oczywiście, ponieważ to są koty brytyjskie.
1: Czasem moje suchary mnie samego przerażają, ale trochę się wpasowałem. A jaki to jest kot brytyjski?
0: Moje koty to koty brytyjskie długowłose, czyli one bardziej przypominają persy niż typowe Brytyjczyki. Mają piękny, srebrny i złoty włos. Są przekochane. Często zachowują się jak psy. Bo chodzą za człowiekiem dosłownie wszędzie. Na pewno nie są wredne. No i muszę tu się pochwalić, że były takie czasy, gdzie kocięta z mojej hodowli rozjeżdżały się po całym świecie.
1: A czemu już nie ma tej hodowli?
0: Nie mam na to czasu. To jednak wymagało wiele energii i takiego poświęcenia czasu. Często w nocy, w wakacje nie można było nigdzie wyjechać, no bo jak są kocięta, to poświęca się im cały czas.
1: A teraz ich 8 zostało?
0: A teraz są tak, mam 8 dorosłych, już są, można powiedzieć, na swojej emeryturze. Mają się dobrze i tak sobie mieszkamy.
1: Mieszkacie razem tak, że wy wszyscy, mam na myśli pani, syna i córkę.
0: Tak.
1: Oni dopiero wchodzą w ten okres, w którym będą mogli pomyśleć o wyfrunięciu z gniazda. Przed nimi matura. W tym roku będą mieli maturę?
0: W przyszłym roku.
1: Marianna ma 18 lat, a Filip 17.
0: Tak.
1: Oczka w głowie u mamusi?
0: Bardzo ich kocham. Często się mówi, że dzieci są naszym całym światem i chyba coś w tym jest. Cieszę się, że mamy świetną relację, dobrze się rozumiemy. Nie staram się być ich kumpelą, bo to chyba nie o to chodzi, ale myślę, że taki mój sukces wychowawczy przejawia się w tym, że wiem, że na pewno mi ufają. Bo przychodzą czasami z takimi problemami, z którymi ja nigdy na przykład do moich rodziców nie szłam, bo do naszych czasów nie rozmawiało się na pewne tematy. Natomiast tutaj nie mają oporów i to mnie cieszy. Bywają rzeczy trudne, ale cieszę się, że wyrośli na dobrych ludzi, na życzliwych ludzi i takich otwartych na świat. Mój syn... Nie wiem, czy będzie trochę szedł w moje ślady, ale jest już w Młodzieżowej Radzie Miasta. Obserwowałam jego zmianę z takiego chłopca, który był, można powiedzieć, troszkę zahukany, może dużo czasu poświęcał na komputer i taki był trochę zamknięty. Natomiast od kilku lat zupełnie się to zmieniło i on teraz jest tak otwarty, jest towarzyski i jest przede wszystkim dobrym człowiekiem. A moja córka Marianna ma swoje pasje, kocha też konie, tak jak ja. Jest w ogóle do mnie bardzo podobna fizycznie i niektórzy nas czasami mylą. Cieszę się z tego, że dobrze nam się wspólnie żyje. I chyba ominął mnie też ten problem takiego buntu nastolatków.
1: Nie mieli?
0: Właściwie chyba nie.
1: Może dlatego, że było luźno w domu, nie trzeba było się buntować.
0: No, z tym luzem to chyba bym nie przesadzała. No bo każdy ma swoje obowiązki i wiedzą, co trzeba. Natomiast no nie jestem może jakaś bardzo rygorystyczna. To fakt.
1: Należy pani do tych bardziej rodziców nowoczesnych.
0: Tak, i na pewno wszystko bym im oddała.
1: A to jest aż za bardzo nowoczesne.
0: Aż za bardzo, tak. No czasami oni nawet sami mówią, mamo, już przestań, a ja naprawdę chcę dla nich jak najlepiej, chcę, żeby się rozwijali.
1: No ale jest w końcu pani pracy. W Koalicji Obywatelskiej, to jest nowoczesne. Gdyby pani była w PiS-ie, byłaby pani tradycjonalistką, prawda?
0: Tak właśnie.
1: To stereotyp.
0: Tak właśnie. Coś w tym jest.
1: No jednak, czyli to jest troszkę, no dobrze, w takim razie ani o Mariannę, ani o Filipa nie pytam, tylko trzymam kciuki za to, żeby fajnie im się matura ułożyła i chciałaby pani, żeby poszli w pani ślady zawodowe, język angielski, nauczanie, polityka, samorząd?
0: Oj, to jeszcze zobaczymy. Oni sami jeszcze tak do końca nie wiedzą, co chcą robić. Mój syn zafascynował się Japonią. Językiem japońskim, więc zobaczymy, czy coś tutaj w tym kierunku podziała dalej. Na razie uczy się japońskiego, wyjeżdża w wakacje też do Tokio. No zobaczymy. A moja córka jeszcze sama nie wie, różne ma pomysły, może bezpieczeństwo wewnętrzne, może co innego. Teraz w ogóle młodzi ludzie, widzę, że jako nauczycielka też to widzę, bo uczę im i przecież w technikum, że do ostatniej
1: technikum
0: chwili...
1: Technikum budowlanym.
0: W technikum tak zwanej budowlance w Skierniewicach, natomiast kierunki mamy tam różne. Ale właśnie nawet dzisiaj rozmawiałam z maturzystami i pytam się, co wy będziecie robić, gdzie idziecie na studia. I muszę powiedzieć, że sami jeszcze też często nie wiedzą. A zobaczymy po maturze.
1: Ale my też nie wiedzieliśmy, mimo tego, że
0: tak.
1: Tym młodym się wydaje, że my jako stare zgredy to w ogóle zupełnie inaczej. Jeszcze na klęcznikach siedzieliśmy w naszym liceum i spędzaliśmy głównie czasy na tłumaczenie tekstów łacińskich na język polski.
0: A poza tym teraz już też jest tak, że tą pracę się często zmienia. To już nie jest tak jak za czasów naszych rodziców, że szło się do jednej pracy i 40 lat przepracowaliśmy w jednym zakładzie. Teraz cały czas trzeba się dokształcać, cały czas trzeba coś robić i ta praca nie jest dana raz na zawsze.
1: Powiedziała pani 40 lat, ja tak swoje liczę, swoje lata, nie mam tyle przepracowanych i wiem, że pani ma jeszcze mniej ode mnie, ale czy czasem dopada panią, bo mnie dopada kryzys wieku średniego i te lata rzeczywiście się już zaczyna liczyć z taką pewną obawą, że kurde, że to niemożliwe?
0: Będąc przed 50, kryzys wieku średniego, no niestety też gdzieś mnie tam dopadł i to przy tym KKM, to właśnie to jest to M na 40.
1: Czyli motocykle.
0: No, czyli motocykle, tak. Zrobiłam prawo jazdy na motocykle, ponieważ wydawało mi się, że wtedy będę młodsza. 25 lat pracy prawie w szkole, no też już robi swoje. Włosów siwych coraz więcej, ale dobrze się czuję w swoim ciele. Staram się być aktywna na tyle, na ile jest to możliwe. No i tak właśnie to jest chyba ważne, żeby też tak nie zgnuśnieć. Czyli
1: no
0: żeby mieć kontakt z ludźmi, żeby się z nimi spotykać, żeby wychodzić.
1: Ale to prawda. A propos jeszcze tego zgnuśnienia i ruszania się i tak dalej, tu znowu płynnie nawiążę i tego, że jest pani nauczycielką, to dlatego wyszło tak, że jest pani przewodniczącą Komisji Nauki, Kultury i Sportu w Sejmiku.
0: Tak, i sportu również. Jeśli chodzi o sport, jest mi poniekąd bliski. Staram się jeździć na rowerze, jazda konna, owszem, trochę bieganie. Staram się jakoś tak nie spędzać zbyt wiele czasu pod kocem, chociaż nie powiem, zimą bardzo to lubię.
1: A tak a propos tej komisji, to czym się taka komisja, którą pani kieruje w Sejmiku Województwa Łódzkiego zajmuje?
0: To są wszelkie uchwały i jakieś regulaminy, które mają właśnie wiele wspólnego z nauką, czyli to jest szkolnictwo, kultura szeroko pojęta. Bardzo wiele uchwał takich mamy. No i te wszystkie sportowe. Jeśli chodzi o naukę, no to ostatnio nawet mieliśmy zawodowcy w Łódzkiem, czyli to są stypendia dla uczniów szkół średnich. Fajne pieniądze, warto się uczyć przedmiotów zawodowych głównie, bo nie dość, że to jest dla młodzieży przyszłość, to jeszcze można dostać dodatkowo jakieś pieniążki.
1: A zawsze warto pogadać z kimś takim jak pani, bo przynajmniej pani wie, skąd te pieniądze można by powyciągać. A duże pieniądze, dużymi pieniędzmi wy jako sejmik dysponujecie? Ktoś to policzył? Ile wygląda? Jak kształtuje się budżet Sejmiku Województwa Łódzkiego na 2026 rok?
0: Około 2 miliardy 890 milionów.
1: Bardzo duże pieniądze.
0: Duże pieniądze i dlatego trzeba je mądrze wydać. I mądrze nimi dysponować.
1: I sporo roboty pewnie wszyscy macie, nie tylko w komisji pani, ale także w tej komisji finansów i w 5000 innych komisji. A tak naprawdę każdy radny to w ilu komisjach jest?
0: Musi być przynajmniej w jednej. Przeważnie jesteśmy w dwóch lub trzech. Ja jestem akurat w trzech.
1: A te dwie pozostałe?
0: To jest komisja rolnictwa i komisja współpracy z zagranicą.
1: To w takim razie ja życzę jak najczęstszej współpracy z zagranicą, zwłaszcza w sezonie letnim, wypoczynkowo-urlopowym, który już się zbliża i będzie jakoś tak w związku z tym jakiś wypad zagraniczny na jakieś złote piaski, tudzież plaże innej Hurgady.
0: Bardzo dziękuję. Jeszcze nie mam planów na wakacje.
1: Na serio?
0: Wyjątkowo w tym roku, ale zawsze mogę wsiąść w samochód i pojechać do Włoch. Bardzo lubię podróże samochodem, a Włochy kocham, więc ostatecznie nawet pod namiot mogę tam jechać.
1: To ja życzę hotelu pięciogwiazdkowego albo S klasy, lux, nie wiem jak ten najlepszy, chyba S, tak? To takiego hotelu życzę w centrum którego miasta? We Włoszech? Rzymu? Czy może tak jak Polacy lubią strasznie te tereny związane z Tridentem? I tak dalej. Albo tam,
0: nie
1: gdzie
0: byłam
1: te słoneczniki.
0: Nie byłam jeszcze Toskanie. W Bari. Toskanie kocham. Byłam już w zeszłym roku. Byłam nad Gardą. Też było cudownie.
1: To takie fajne jezioro.
0: Bardzo. Bardzo piękne jezioro. Jest tam w miarę spokojnie. Jest co zwiedzać. Ale i nasza Polska też jest przecież piękna, więc może na kilka dni uda się pojechać na Mazury.
1: Justyna Kulik, radna Sejmiku Województwa Łódzkiego, była Państwa gościem w Radiu Parada i moim gościem. I pięknie Pani dziękuję, Pani Justyna Kulik. Nie z tych Kulików, co Joanna Kulik. Tutaj musimy dodać na początku, na końcu to, co i na początku.
0: Bardzo serdecznie dziękuję.
1: Bardzo dziękuję. Goście Radia Parada.

Radio Parada. Radio Parada. Łódź 96 FM. Opoczno 97 i 8 FM. Goście Radia Parada, czyli rozmowy Macieja Dobrowolskiego z mijającego tygodnia.

0: Chcesz, aby o twojej firmie szybko dowiedzieli się słuchacze Radia Parada? Zadzwoń i zapytaj o reklamę u nas. 42 674 1905.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: Nowe stylizacje w KiK. I nagle każdy chce takie mieć. Zestawy dwuczęściowe dla całej rodziny już od 25 zł za sztukę. Odkryj nasze modne zestawy. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
0: Ach, ta prostokątna ekspres pizza na puszystym cieście. Ciągnąca się mozzarella, idealna salami, pepperoni, no i ten niesamowity, chrupiący, karmelizowany rand. Skomponuj swój własny zestaw. Zamów na ekspres.pizza.pl na wynos lub z dowozem. Ekspres Pizza Syrenki 19, Sacharowa 63, Kusocińskiego 65. Kwiaciarnia Kwiaty pod Bocianem. Atrakcyjne ceny całodobowo. Tymienieckiego 11A. Masz stronę internetową, ale klienci jej nie widzą? Codziennie ktoś szuka twoich produktów w internecie i trafia do konkurencji. Nasze działania sprawią, że twoja strona znajdzie się w top 3 do 3 tygodni. Rozliczamy się tylko z efektów. Zadzwoń i umów się na bezpłatną analizę, po której przygotujemy indywidualny plan działania dla twojej firmy. 501 448 091 501 448 091
2: Nowe stylizacje w KiK. I nagle każdy chce takie mieć. Zestawy dwuczęściowe dla całej rodziny już od 25 zł za sztukę. Odkryj nasze modne zestawy. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie. Radio Parada. Radio Parada.

0: Sponsorem czasu jest fabryka okien firma KMM Okno. Inflancka 52.
1: Sponsorem czasu jest biuro nieruchomości Domus. Kupno, sprzedaż, wynajem. domus-brzeziny.pl.
2: Minęła godzina 7.
3: Radio Parada 96 FM.
0: Sponsorem czasu jest fabryka okien firma KMM Okno. Inflancka 52.
1: Sponsorem czasu jest biuro nieruchomości Domus. Kupno, sprzedaż, wynajem. domus-brzeziny.pl. Tak gra Radio Parada.

0: Autopromocja.
1: Poznaj kogoś bliskiego. Może to być prostsze niż myślisz. Włącz randkowanie w Radiu Parada po 21:00 od poniedziałku do czwartku i w weekendowe popołudnia, bo wtedy usłyszeć możesz ogłoszenia poszukujących tak jak ty. Wyślij także swój anons, który będzie przeczytany w radiowym randkowaniu. 73601. Pierwsze słowo start. Koszt SMS-a 3 zł 69 groszy. Powodzenia.
0: Autopromocja.

0: Goście Radia Parada, czyli rozmowy Macieja Dobrowolskiego z mijającego tygodnia.
1: Szanowni Państwo, nie ma to tamto. No już gorzej nie mogłem zacząć dzisiejszej rozmowy. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry.
1: No nie ma to tamto. Marek Matuszewski, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Prawo i Sprawiedliwość, nasz lokalny, miejsko-zgiersko-łódzko. Skąd, panie
2: powiatu
1: pośle?
2: Powiatu Zgierskiego, powiatu Łęczyckiego, powiatu Pabijanickiego, Łowickiego, Kutnowskiego, Zduńsko-Wolskiego. Mógłbym 12 powiatów wymienić, bo mój okręg to 12 powiatów. Jest jeszcze Łaski, Sieradzki.
1: A, że się pan rozkręcił, panie pośle, ale tak naprawdę, gdybyśmy teraz podobne pytanie zadali panu, my prowadzący w postaci mojej, i zapytali się to, skąd pan jesteś, panie pośle, to pan pewnie podobną ilość powiatów wymieni, no bo jest pan drugim pokoleniem Zgierzan. Ale z tego, co pan powiedział, dziadkowie, gdzieś pradziadkowie i tak dalej, mogą pochodzić gdzieś z okolic Łęczycy.
2: Też, ale moi dziadkowie pochodzą z gminy Zgierz. I no niestety dziadek mój, ten z gminy Zgierz, dożył 30 roku życia, choć on był nie z gminy Zgierz, tylko z powiatu Łęczyckiego. Więc tutaj jest powiązanie dwóch już powiatów. Moja żona też pochodzi z powiatu Łęczyckiego, dokładnie z Piątku. Więc no, można powiedzieć, że bardzo jestem związany też z powiatem Łęczyckim, nie tylko ze Zgierskim, więzami rodzinnymi.
1: Więzami krwi, które już pan przebadał, z tego co słyszę, bo ci, którzy gdzieś tam się przemieszczali, a Łódź obfituje w takich ludzi, których korzenie sięgają co najwyżej do końca XIX wieku, a potem to już byli łodzianie, a wcześniej nie wiadomo skąd, to jednak tych ludzi dużo przybyło na teren Łodzi. A pan przebadał się i już pan wie tyle o ile. A ja wiem, proszę pana, że pan przyjechał do mnie, panie pośle, na łyżwach. Tośmy sobie pożartowali.
2: Może na łyżwach to nie, ale na rolkach. Bo przecież rolki to są bardzo podobny styl uprawiania, że tak powiem, tego sportu jak na łyżwach.
1: I na serio jeździ pan na rolkach?
2: Oczywiście, że jeżdżę na rolkach. Szczególnie w okresie oczywiście letnim, bo zimą, tak jak
1: jeździ
2: pan powiedział,
1: pan na łyżwach.
2: Na łyżwach, na lodowisku.
1: Ale przecież pan się urodził z łyżwami.
2: No można tak powiedzieć, niektórzy tak mówią, bo ja dość dużo okres czasu tego dziecięcego przebywałem na łyżwach. Kiedyś były inne zimy, więc wcześniej się zaczynały, później się kończyły, więc z kolegami z podwórka, z ulicy, z osiedla lubiliśmy tam do nas na Malinkę na przykład chodzić, bo tam wokół Malinki były fajne stawy, zamarzały, no i graliśmy w hokeja.
1: No ale teraz już nie muszą chodzić na Malinkę mieszkańcy Zgierza, i nie tylko, a także i Łodzi, i okolic, i tak dalej, bo macie obiekt, którego Łódź na pewno wam zazdrości. Mówię o Mosirze. Mówię o Zgierzu, o Mosirze macie, pod kątem macie w Zgierzu.
2: Panie redaktorze, no rzeczywiście jest pan bardzo skromny, bo

0: 4 tysięcy w tej chwili.
1: Czyli 200 tysięcy odwiedziło, ale jeszcze oprócz tego?
0: Balon pneumatyczny. To jest taka konstrukcja nad pełnowymiarowym boiskiem Zadaszenie. No, ja jestem kibicem Widzewa Łódź i powiem tak, ani Widzew, ani ŁKS w Łodzi nie mają balonu pneumatycznego nad pełnowymiarowym boiskiem. W Zgierzu jest. Udało się. Plus nowa hala i na tym balonie, pan dyrektor mniej więcej mówi, 80 tysięcy ludzi odwiedziło w 2025. Plus jeszcze nowa hala, stara hala, hala zapaśnicza i boiska, około 40 tysięcy, a więc 320 tysięcy w roku 2025.
1: Ale panie
0: pośle, to też łodzianie i inni z innych powiatów
1: przyjechali. Pan opowiada o tym, jakby pańskie dzieci zdały maturę i to na szóstkach, bo pan opowiada tak jak o własnym dziecku o tej hali Mosir. To trochę jest pańskie dziecko przecież.
0: Panie redaktorze, jako wiceszef Sejmowej Komisji Sportu i Turystyki zawsze marzyłem, aby spełnić marzenia mieszkańców Zgierza i okolic, bo oni chcieli, aby taki obiekt powstał. I w 2016 roku rzuciłem takie hasło i przez 8 lat, można powiedzieć, segment po segmenciku, bo niektórzy mówili od razu, że to powinno, nic z tego nie wyjdzie, zostawi wszystkich na lodzie, niektórzy mówili, bo to troszeczkę chcieli mi, jak to mówią, dokuczyć. Na początku było tylko 2 miliony złotych, pierwsze pieniądze.
1: No to na maciki.
0: To mówili, no, co to, kropla w morzu potrzeb, pamiętam taki artykuł. Skończyło się to po 8 latach 65 milionami. Zgierz w wielu startował, aplikował do wielu programów i udało się ten obiekt dokończyć.
1: Czyli nie trzeba jeździć na przykład na tor i na taką halę na Stegny w Warszawie, bo to było takie kultowe miejsce kiedyś jeszcze za mojego dzieciństwa.
0: Panie redaktorze, mogę powiedzieć, że to Warszawa przyjeżdża do Zgierza, bo są takie, przykładowo klub łyżwiarstwa figurowego przyjeżdża i nieraz jak rozmawiam z pracownikami Miejskiego Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zgierzu, to mówią, opowiadają, że na ten obiekt, na łyżwy, przyjeżdżają ludzie z Warszawy też. No, nie będę mówił, że z Kutna nie przyjeżdżają, bo przyjeżdżają i z Łęczycy, i z powiatu całego zgierskiego, ale z Warszawy też.
1: Więc tak, o czymś to świadczy. O czymś to świadczy.
0: My nie jeździmy do Warszawy, tylko Warszawa przyjeżdża tutaj.
1: Panie pośle, zdążył pan to zrobić, dlatego że jest pan w Sejmie od piątej kadencji. Piąta kadencja zaczęła się w roku...
0: 2005 roku, w październiku.
1: 21 prawie lat.
0: Tak. To bardzo długi okres czasu i można nabrać doświadczenia, bo ja powiem tak, no wiemy doskonale, jak jest z doświadczeniem. Czy tutaj, jak pan redaktor jest i ma, z tego co wiem, bardzo długie, duże doświadczenie.
1: No, jestem stary i mam kryzys wieku średniego, w związku z tym takie mam doświadczenie.
0: Wielu,
1: a pan młodo został posłem.
0: No tak. Wielu, panie redaktorze, na przykład, no większość ludzi wybiera. A no jak idziemy na jakąś operację, to często idzie się do chirurga, który zrobił 200 operacji, a nie do końca jesteśmy przekonani, a może to być też dobry człowiek, ale ten co 10 operacji. I tak samo jest, jeśli chodzi o poselstwo. No, ja mam ogromne doświadczenie i tak się rozkręcałem cały czas. Rozkręcałem, aż no, to było 2016 rok, uznałem, że włączamy teraz, jak to mówią, szósty bieg i jedziemy do przodu. I udało się zrealizować to, o czym mówiliśmy. Ale na koniec, jeśli chodzi o ten wymiar sportowy, no, panie redaktorze, jest jeszcze boisko piłkarskie przy tym obiekcie, które wygląda przy tym Mosirze jak ubogi krewny. I wielu przyjeżdża i mówi on, no tu wszystko jest piękne, a co z tym boiskiem? No
1: i co w związku
0: myślę,
1: z tym?
0: Myślę też się zaangażować w pomoc, aby boisko razem z bieżnią lekkoatletyczną, z trybunami na tym obiekcie wyglądało tak jak trzeba. Mówię o tym podstawowym boisku, gdzie klub zgierski miejski rozgrywa swoje mecze Boruta.
1: Panie pośle, ma pan jakieś inne pasje poza sportem? Na przykład takie jak każdy przeciętny bogobojny człowiek, wino, kobiety i śpiew?
0: No ja na przykład lubię też bardzo zwierzęta. Lubię psy i koty. I ostatnio, powiem panu, była taka ustawa, projekt o chipowaniu kotów i psy. no, żeby to zidentyfikować.

0: i tak dalej. I w okresie tym pierwszym, przejściowym, chipowanie psów miało być bezpłatne, jest, a za koty właściciele mieli zapłacić za ten okres chipowania. No i ja wyraziłem wielkie tutaj oburzenie ze strony mojej, dlaczego dyskryminujemy kota, bo przecież ten kot ma właściciela, a właściciel zapłaci, no i to się przenosi później nastrój właściciela na kota. I żeby nie płacić też w tym okresie przejściowym za kota, no i okazało się, że poprawka, którą złożyliśmy, przeszła i jest sukcesik i za psa, i za kota w tym okresie przejściowym nie płaci.
1: Marek Matuszewski jest Państwa gościem. Gościem Radia Parada, poseł na Sejm od 5 kadencji przez 21 lat. To z posłem Polakiem możecie razem sobie rękę podać, bo też mniej więcej tyle jest posłem, pan poseł.
0: 2 lata mniejszy ma staż. Pan poseł Polak w 2007 roku rozpoczął, a ja od 2005.
1: Także panie pośle, jest pan w Klubie Prawa i Sprawiedliwości, jest pan związany z tą partią, kiedyś pan był w AWS-ie. Pamięta pan te lata 90., końcówka lat 90., kiedy ten AWS tak sobie bardzo dobrze radził, a potem SLD to wszystko gdzieś zawłaszczyło, zeszło może, przejęło.
0: No mówi pan o czasach, kiedy byłem radnym w mieście Zgierzu, w powiecie zgierskim i wtedy rzeczywiście miałem taki nieduży epizod. Byłem w AWS-ie. Dobrze też wspominam, bo to zawsze się wspomina te czasy, kiedy było się młodym, szczególnie z dużym potencjałem pomysłów, więc bardzo dobrze wspominam te czasy, kiedy byłem radnym i kiedy też byłem w tym klubie AWS-u. Choć u nas w Zgierzu głównie to był taki klub Zgierz 2000. No i wiadomo, ja jestem radnym od 1994 roku, więc miało to sens. No ale później po roku 2000 już przestał ten klub funkcjonować.
1: A od którego roku jest pan członkiem Prawa i Sprawiedliwości?
0: Członkiem Prawa i Sprawiedliwości jestem mniej więcej od 2002 roku, tak. To wygląda.
1: 24 lata, to też jeden ze starszych takiej ekipy, takiej. Trochę innej niż ta ekipa tych młodych, gniewnych, różnych. I tu nie wchodząc w szczegóły, czy jak pan patrzy na tych młodych takich, którzy są bardzo kontrowersyjni? Mam na myśli i Mateckiego, i tych wszystkich Januszów, Kowalskich i tak dalej, do których mam mieszane uczucia. Natomiast wy panowie, taka stara gwardia ludzi, trochę w innym świecie wychowany. Jak patrzycie na tych młodych wilczków?
0: Wie pan, ja zawsze staram się patrzeć to w ten sposób, że człowiek młody musi w jakiś sposób wyeksponować pewne swoje cechy. Ja też byłem jako młody radny, żeby mnie zauważono, żeby ktoś się orientował w moim okręgu w województwie łódzkim, kto to jest Matuszewski, to też miałem różne pomysły, no jako radny na przykład wtedy w tamtych czasach, to było to niepojęte, no uchwała jedna z pierwszych, aby w niedzielę markety i hipermarkety były nieczynne. No wtedy to wojewoda, że tak powiem, uchylił, no ale to było ważne. Też miałem taką inicjatywę, aby matki miały dopłaty takie, coś w stylu jak w tej chwili 500+, te, które oczywiście urodziły dzieci, nie? Więc no ta rozpoznawalność musi być w jakiś sposób budowana i wielu z młodych posłów no, buduje sobie tą rozpoznawalność, bo jako młodzi ludzie już trafili do Sejmu, ja trafiłem, pan powiedział, byłem młody, no w sile wieku byłem, mniej więcej wtedy miałem 46 lat. Zresztą ja jestem trochę taki nietypowy w wieku 46 lat, też mój ostatni syn w moim wieku 46 lat urodził się, więc...
1: Mówi pan o Antoni, najmłodszy.
0: Dokładnie, więc ja moich kolegów, broń Boże, inspiruję nieraz do różnych tematów, wyrażam swoje poglądy przy nich, ale każdy ma swoją drogę, każdy ma swój cel, każdy ma swoje myślenie, każdy jest wolnym.
1: Marek Matuszewski był Państwa gościem, poseł na Sejm od piątej do obecnej kadencji przez 22 lata. 22 prawie.
0: 21. W przyszłym roku
1: 22.
0: Panie redaktorze, też pozdrawiam serdecznie pana i wszystkich radiosłuchaczy Radia Parada.
1: Bardzo dziękujemy.
2: Goście Radia Parada.

0: Reklama.
1: Kwiaty pod bocianem, całodobowo cymieniec jego 11.
0: Talio. Kompleksowe usługi pogrzebowe i kamieniarskie. Opoczno. Telefon 793 154 066. Taliaopoczno.pl. Ostatnie pożegnanie z szacunkiem. 793 154 066. Świeżo

0: Prowadzisz gabinet weterynaryjny? Zwierzęta, zabiegi, odpowiedzialność. A odpady medyczne? Tu liczy się termin i bezpieczeństwo. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Podpisz umowę online na tpo.pl. Klub sportowy Ceramika Opoczno zaprasza wszystkich na wielkie kibicowanie podczas turnieju piłkarskiego Ceramika Cup w dniu 3 maja na stadionie przy Alei Sportowej. Dla wszystkich dmuchańce, wata cukrowa, grill i mnóstwo atrakcji. Wspierają nas Urząd Marszałkowski, gmina, powiat, lokalni partnerzy i fan klub Czerwone Opoczno.
1: Odjazd! Następna stacja, Funduszowy Maj.
2: Czeka tu na was moc atrakcji, warsztatów i wycieczki pociągiem ŁKA po regionie. A to wszystko bezpłatnie.
3: 10 maja Piotrków Trybunalski, 17 maja Łowicz, 24 maja Kutno, 31 maja Sieradz.
2: Rozkład jazdy, to znaczy rejestracja na przejazd, jest możliwa na stronie Fundusze UE Lockie.pl. Liczba miejsc ograniczona.
3: Obserwujcie Facebooka Fundusze Europejskie dla Łódzkiego, by być na bieżąco.
2: Spot finansowany z funduszy europejskich.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Obiadowa ćwiartka kurczaka. Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz jedynie 4,99 za kilogram. Przy zakupach za minimum 99 zł. A duża kawa rozpuszczalna Nescafe Classic. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 36,49. Teraz z aplikacją jedynie 22,99.
4: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
0: Po reklamie. Radio Parada. Łódź 96 FM. Opoczno 97,8 FM.

0: Radio Parada. Łódź 96 FM. Opoczno 97 i 8 FM.
1: Autopromocja.
0: Kilkadziesiąt tysięcy słuchaczy Radia Parada już za chwilę może dowiedzieć się o twojej firmie. Zadzwoń i zapytaj o reklamę na naszej antenie. 42 674 1905.
1: Autopromocja.
0: Radio Parada.

0: Sponsorem czasu jest fabryka okien, firma KMM Okno, Inflancka 52.
1: Sponsorem czasu jest biuro nieruchomości Domus. Kupno, sprzedaż, wynajem. domus-brzeziny.pl.
2: Minęła godzina 8.
3: Radio Parada 96 FM.
0: Sponsorem czasu jest fabryka okien, firma KMM Okno, Inflancka 52.
1: Sponsorem czasu jest biuro nieruchomości Domus. Kupno, sprzedaż, wynajem. domus-brzeziny.pl.
4: Amerykanie wycofają 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec, poinformował Pentagon. Rząd wystąpi o pomoc europejską dla poszkodowanych sadowników. A już w poniedziałek pisemny polski, czyli początek matur. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Amerykanie wycofają 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec, poinformował rzecznik Pentagonu Sean Parnell. Ogłosił, że decyzja ta jest następstwem gruntownej analizy rozmieszczenia sił w Europie i wynika z potrzeb oraz warunków panujących na miejscu. Wcześniej Donald Trump sugerował, że wycofanie wojsk z Niemiec może być następstwem krytyki przez Niemcy wojny na Bliskim Wschodzie. Operacja wycofania 5 tysięcy żołnierzy może potrwać od 6 miesięcy do 12. Wystąpimy do Komisji Europejskiej o wsparcie dla sadowników, zapowiada minister rolnictwa. Chodzi o straty z powodu nocnych mrozów. Na Lubelszczyźnie niektórzy stracili wszystkie plony. Jak mówi sadownik Marcin Gazda, potrzebny jest odgórny system ubezpieczeń oraz nowości technologiczne.
5: Czyli zraszacze, które zapobiegają przymrozkom, zapobiegają suszy, kwiatki gradowe, które zapobiegają gradom. Dzisiaj się spotykamy, omawiamy temat przymrozków. Gdzieś za chwilę będzie sezon burzowy, będziemy się spotykać, omawiać temat gradu. Lepiej jest zapobiegać, jak później do tego dopłacać.
4: Przed rokiem Komisja Europejska wsparła Polskę kwotą ponad 400 milionów złotych. Tłumy turystów zjawiły się na majówce w Tatrzańskim Parku Narodowym. Przyrodnicy przypominają, że w parku są niedźwiedzie, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
6: Trzy sytuacje są potencjalnie najbardziej niebezpieczne, czyli pierwsza, jeżeli wejdziemy między niedźwiedzica młode. Druga sytuacja, jeżeli idziemy z psem. Niedźwiedź może się poczuć zaniepokojony i w obronie zaatakuje psa. No i trzeci najważniejszy czynnik, czyli dokarmianie.
4: W ubiegłym tygodniu doszło do tragicznego ataku niedźwiedzia w Bieszczadach. Drapieżnik zabił kobietę szukającą w lesie poroży jeleni. Zaraz po majówce zaczynają się matury, najpierw pisemny polski. Nie ma się co oszukiwać, to wielki stres. Eksperci tłumaczą, że do pewnego stopnia jest potrzebny, mobilizuje, ale jeśli trudno go znieść, można zastosować jedną z metod, mówi dr Klara Królewiak-Detzi z Uniwersytetu SWPS.
7: Najprostszą techniką są techniki oddechowe. Bierzemy wdech, mniej więcej 4 sekundy, robimy zatrzymanie, znowu 4 sekundy i wydech, najlepiej jakby był dłuższy, czyli 6 sekund.
4: Według psycholożki w obniżeniu stresu przydaje się też skupienie na tym, co dociera do nas z zewnątrz, na dźwięku i na zapachu otoczenia.
8: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Sieć kantorów EXG M1 Brzezińska. Na prognozę pogody zaprasza sponsor kwieciarnia dla Ciebie. Łódź Rokicińska 394/396.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja, organizator wycieczek klasowych w Centrum Aktywnej Rozrywki.
4: Wczoraj było pięknie, to może dzisiaj jeszcze cieplej? A tak, nad morzem i w górach od 20 do 25. W centrum też 25, na zachodzie Polski 27 stopni. Niebo bezchmurne, nie ma mowy o deszczu. Wiatr łagodny, a ciśnienie wysokie. No i co poradzić, że jutro ma być jeszcze cieplej?
8: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Sieć kantorów EXG M1 Brzezińska. Na prognozę pogody zaprasza sponsor kwieciarnia dla Ciebie. Łódź Rokicińska 394/396.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja, organizator wycieczek klasowych w Centrum Aktywnej Rozrywki. Tak gra radio.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Michał Mitrzut, komentator Kanal Plus. Już od wtorku półfinały UEFA Champions League. Wtorek Arsenal kontra Atletico. Środa Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
0: Po reklamie.

goście Radia Parada, czyli rozmowy Macieja Dobrowolskiego z mijającego tygodnia. Radio Parada.

0: Reklama.
1: Łódź doczekała się! Stacja Padel. 5 profesjonalnych kortów, ligi, turnieje i społeczność prawdziwych maniaków padla. Graj indywidualnie ze znajomymi lub z całą firmą. Twoje miejsce na korcie czeka. Kolumny 27. Łódź. Szczegóły na stacjapadel.pl.
2: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Kallio. Kompleksowe usługi pogrzebowe i kamieniarskie. Opoczno. Telefon 793 154 066. kalliaopoczno.pl. Ostatnie pożegnanie z szacunkiem. 793 154 066.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe

0: dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Kwiaciarnia Kwiaty pod Bocianem. Atrakcyjne ceny całodobowo. Tymienieckiego 11A. Masz stronę internetową, ale klienci jej nie widzą? Codziennie ktoś szuka Twoich produktów w internecie i trafia do konkurencji. Nasze działania sprawią, że Twoja strona znajdzie się w top 3 do 3 tygodni. Rozliczamy się tylko z efektów. Zadzwoń i umów się na bezpłatną analizę, po której przygotujemy indywidualny plan działania dla Twojej firmy. 501 448 091 501 448 091 po reklamie. Radio Parada. Łódź 96 FM. Opoczno 97,8 FM.

0: Goście Radia Parada, czyli rozmowy Macieja Dobrowolskiego z mijającego tygodnia.
1: Maciej Dobrowolski, dzień dobry. A ze mną w studiu Radia Parada, gość Radia Parada i gość państwa. Wprosiliśmy się na kawkę do państwa. Witam Bartłomieja Sobeckiego. Dzień dobry, panie Bartku.
2: Witam serdecznie.
1: Prezesa stowarzyszenia Bądź Aktywny, tego stowarzyszenia, które organizuje już od 15 lat Bieg Fabrykanta w Łodzi. 15 lat!
2: Kawał historii, kawał czasu. Myślę, że też kawał, zaryzykuję stwierdzenie, pokoleń biegowych, które na tym biegu gdzieś się wychowały, zaczynały przygodę z bieganiem i kontynuują do dziś.
1: Bieg Fabrykanta, czyli jak mój dziadek to nie był poznański, to ja już nie mogę w nim wziąć udział, no bo nie jestem fabrykantem.
2: Nie, no to jakby idea tego biegu jest taka, żeby mocno spróbować pokazać na sportowo korzenie naszego miasta, no bo nie ukrywajmy się, że Łódź jest związana z, jakby rozwój Łodzi związany z fabrykantami. Mamy bardzo fajne, różnego rodzaju zrewitalizowane, niezrewitalizowane fabryki. No i jakby ideą biegu fabrykanta jest to, żeby jakby pokazywać tą historię, pokazywać według nas najfajniejszą część Łodzi, czyli ten Księży Młyn i jego okolice. Myślę, że to się udaje, szczególnie zeszłoroczna trasa, gdzie wróciliśmy po dłuższej przerwie do jednej pętli, bardzo pozytywnie zaskoczyła uczestników i myślę, że to jest taki bieg, który naprawdę pokazuje taką fajną fabrykancką Łódź i wielu zawodników też może zaskoczyć tym, jak, w jakich miejscach można biegać w Łodzi.
1: To w jakich miejscach będziecie w tym roku biegać, a w tym roku 15, no jakby nie patrzeć, no prawie jubileuszowy, tak? No o, równą 15 rocznicę.
2: No, myślę, że tak. Tu mamy jubileusz. Na pewno będziemy musieli zaskoczyć. Nie zdradzę wszystkich miejsc, dlatego że to gdzieś jest w naszej strategii wymyślone, ale warto być czujnym, warto zaglądać na social media biegu fabrykanta. No, na pewno standardowym ekstartem i metą teren łódzkiej specjalnej strefy na tym Mienieckiego. Na pewno będą familoki, jakby tutaj ten Księży Młyn. Będzie Pałac Herbsta, będzie ulica Fabryczna. Myślę, że tutaj na pewno będzie ulica Piotrkowska, tak jak w tamtym roku. Tymienieckiego będzie dużo i zarówno jeśli chodzi o pozostałości, które w Łodzi stały fabryk Schreiblera, Gromana, więc tutaj będziemy beczki Gromana. No, myślę, że mocno będziemy akcentować te wszystkie miejsca, które są związane z fabrykancką Łodzią po tej części Łodzi.
1: Sam bieg odbywa się w dni najbardziej znienawidzone przez uczniów szkół, dlatego, że to są ostatnie dni wakacji, 29 sierpnia.
2: Ale
1: to
2: można...
1: Tak na otarcie łez, tak, dla nich?
2: No tak, można fajnie na sportowo zakończyć wakacje, tak jak wcześniej tutaj wspomniałem, impreza w formule rodzinnej, bo już wystartowały zapisy na bieg główny, a 1 czerwca tradycyjnie wystartują zapisy na biegi małego fabrykanta w programie również Mila Gromana, więc to właśnie myślę, że jest takie fajne, że na koniec wakacji można rodzinnie, międzypokoleniowo spotkać się i pobiegać od najmłodszych roczników, od tam 2-3-latkowie do naprawdę osób, które biegają po 70-80 i to takie myślę, że będzie fajne zakończenie wakacji. I czy na otarcie łez, to myślę, że może takich sportowych, szczęśliwych łez.
1: To w takim razie powiedzmy, ile kilometrów przed nami, jeżeli zdecydujemy się pobiec w biegu fabrykanta?
2: Bieg fabrykanta to tak zwana fabrykancka dyszka, 10 kilometrów. 10 kilometrów lekcji historii po Łodzi.
1: Czyli i bieg, i lekcja historii, i w ogóle coś fajnego na zakończenie wakacji, to już wiemy. Ale dlaczego my spotykamy się dzisiaj, kiedy ptaszki zaczynają świergotać, a trawka nam dopiero wychodzi z ziemi? To dużo czasu, jakby powiedzieli w Białymstoku, do tego 29 sierpnia. Czemu dzisiaj się spotykamy? Bo
2: kilka dni temu wystartowały zapisy na jubileuszową edycję biegu fabrykanta. W tym roku limit wynosi 1500 zawodników. Na listach już ponad 500, więc widać, że to, że tak wcześnie, to wcale nie znaczy, że nie ma zainteresowania, bo już ponad 1/3 uczestników na listach startowych się znajduje.
1: Jak się zapisać?
2: Trzeba wejść na stronę bigfabrykanta.pl. Tam są wszystkie szczegóły, regulamin, tam również jest formularz zgłoszeniowy, więc warto zajrzeć na naszą stronę i tam znaleźć sobie wszystkie informacje i dokonać się zgłoszenia.
1: A pan to tak tylko zawodowo o biegu, czy pan biega też zawodowo plus prywatnie?
2: No generalnie biegam bardziej, myślę, że prywatnie niż zawodowo, bo do zawodowego biegania to mi daleko. Biegam od ćwierć wieku tak naprawdę w tym roku.
1: To wcześniej pan zaczął?
2: No jedni powiedzieliby, że wcześniej. Może nie wyglądam na swoje lata, bo zacząłem na studiach, jak miałem chyba 21 lat. Więc kawałek jakby życia już było za mną, i, ale no myślę, że jakby fajnie się tym bawiłem, bawię i nadal mam zamiar bawić.
1: Można się bawić biegiem, przecież gdy się biegnie, człowiek dostaje zadyszki, poci się i w ogóle generalnie same minusy.
2: Można na tą stronę patrzeć, ale jakby powiedzmy, że to, co tutaj przed chwilą pan powiedział, no to jest, załóżmy, że to są zawody, wiadomo, tam każdy gdzieś, i to już nie ma znaczenia, czy ktoś walczy o zwycięstwo, czy ktoś jakby chce przebiec, chce zadebiutować, chce po raz pierwszy przebiec 10 km, chce przełamać jakąś swoją barierę. To naprawdę nie ma jakby znaczenia, bo jakby najfajniejsze w tym bieganiu jest to, że chcemy biegać, a myślę, że fajny jest ten czas przygotowań, czy mówię, cel jakby, czy to jest tylko ukończenie, czy zwycięstwo, czy swój rekord życiowy, nie ma znaczenia, ale ten moment taki, gdzie przygotowujemy się, nie wiem, spędzamy czas w parkach, w lasach, w Łodzi i okolicy, naprawdę dużo zieleni, i myślę, że to jest taki fajny okres z mojego punktu widzenia, od ponad 25 lat to jest fajny okres, że no, można wiele rzeczy przemyśleć, wyłączyć się, jakby ta głowa gdzieś sobie odpoczywa, i to jest takie w tym bieganiu dla mnie najfajniejsze i najważniejsze.
1: Jak najdalej pan pobiegł?
2: Przebiegłem maraton, jakby patrząc, jakby może nie najdalej, a najdłużej, to maraton kilka razy, ale od razu powiem, że to nie jest to też mój ulubiony dystans, jeśli chodzi o bieganie.
1: Czy taka dyszka to jest spoko?
2: No, jakby ja 15 nawet bym powiedział, bo 15 to jest taki nietypowy dystans, mało jest takich imprez biegowych, a zawsze się śmiejemy tu w środowisku, że na 15 km trzeba być tak szybko jak na 10, tylko jest 5 km dalej, ale taki nietypowy, fajny dystans. No, dyszka jest, myślę, że taka najbardziej popularna, bo to dla wielu osób jest dystans może na początku trochę taki jednak... 10 km to jest daleko, ja do pracy mam 5, a to muszę jeszcze drugie 5 dołożyć.
1: Może artem do pracy serio? Jadę samochodem. Albo ewentualnie tak. W najgorszym przypadku tramwajem albo autobusem.
2: Tak, ale myślę tak, że zadyszka jest taka, że naprawdę da się pokonać. Chyba na pierwszej czy na drugiej edycji biegu fabrykanta, tam limit mamy 90 minut, to pamiętam, że były trzy takie panie, które nie przebiegły ani jednego metra, a zmieściły się w limicie, więc tak naprawdę wystarczy być aktywnym i da radę się taką dyszkę ukończyć, a może przy okazji złapie się bakcyla i za rok już będzie chciało się lekko więcej tych kilometrów w trakcie dyszki przebiec, żeby było szybciej niż w tym debiucie.
1: Państwa gościem i moim gościem jest Bartłomiej Sobecki, prezes Stowarzyszenia Bądź Aktywny, organizator 15 biegu fabrykanta. Tak jak dobrze liczę, 15 odjąć 26 to będzie 2011. Dobrze policzyłem, panie Bartłomieju?
2: 2011 de facto, gdyby wyciąć czasy, których nikt nie chciałby pamiętać, no to powinniśmy mieć 16 edycję, jedna się nie odbyła, więc mamy 15-2011 rok, wtedy wystartowaliśmy z tym pomysłem.
1: A pan zaczął biegać w 2006 roku i bieganie jest pana jedyną pasją. I już znam odpowiedź na to moje takie pytanie zahaczające. Nie, bieganie nie jest tylko moją jedyną pasją, proszę kontynuować.
2: No nie, jakby bieganie jest na pewno dużą częścią mojego życia. Jakby pasje mam też różne, ale no jakby już patrząc na sport, na pewno od dziecka. Dziadek zawsze kibicował, jakby mama tak samo, więc no to ten sport w domu był. Więc jakby generalnie sport... szeroko pojęty, to moja pasja. No, bieganie to jest jakby i moja pasja, i moja praca, bo też zajmuję się tym zawodowo, ale jakby to tam, jeśli chodzi o jakąś pasję, na pewno ich jest więcej, więc do tego bym się nie ograniczał, ale myślę, że tutaj taki to oczko było skierowane w stronę tego, że z tego samego biegania zrodziła się pasja, która dosyć mocno jest związana z moim takim życiem prywatnym i tutaj wspólnie z żoną bawimy się w psie zaprzęgi.
1: Jak na Alasce.
2: No prawie tak, mamy Alaskę pod Łodzią, z psami startujemy od 2015 roku w zawodach na terenie całej Europy, w Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy. No jest to fajna odskocznia codzienności, teraz na dzień dzisiejszy już mamy tylko 3 haskie, ale tak, no jakby z nimi tutaj mamy dużo przygód, dużo fajnych podróży, w wielu fajnych miejscach byliśmy, też przy okazji...
1: Trochę tytułów pan zdobył, nie? Jest pan między innymi Mistrzem Świata.
2: Tak, no to daleka droga, długo do tego dochodzi. Ale tak jakby udało mi się zdobyć w tamtym roku tytuł Mistrza Świata w biegu z psem. To jest fachowo nazywana dyscyplina Canicross Masters w Federacji w USA. Wcześniej też udało mi się 2 razy zdobyć srebrny medal Mistrza Świata w Canicrossie. Mamy też tytuły Mistrza Polski w hulajnodze takiej wyglądającym jak, prawie jak rower, takiej dużej hulajnodze z dwoma psami, więc do tych konkurencji jest sporo. Fajnie, że, no, że można gdzieś tam znaleźć swoje miejsce w tym sporcie i też dobrze się bawić. I fajnie, bo to jest też taki sport, który tam ambicje zawodnika są najmniej ważne, to ich nawet nie powinno być, bo tu jednak trzeba zbudować zespół z psami, trzeba się dobrze zgrać, trzeba się dobrze rozumieć, one muszą rozumieć komendy prawo-lewo, ja znowu też muszę wyczuć je, żeby wiedzieć, czy dzisiaj jest taki dzień, gdzie możemy, czy nie możemy, więc to jest dużo takiej pracy, nie tylko, że my idziemy i biegamy, no tylko dużo jakby obserwacji takiego wspólnego, codziennego życia, no i to myślę, że jest jakby też właśnie tutaj trochę inne, czy fajniejsze, no to już można polemizować, ale zupełnie inne od tego biegania, że tu to nie tylko zależy ode mnie. Ja muszę być na to przygotowany, ja muszę być w formie, ale ja muszę zadbać o to, żeby psy były w formie. No i musimy jakby się zgrać, żeby wszystko fajnie ze sobą zagrało.
1: Wspomniał pan, że to takie psy jak w powieściach Jacka Londona, czyli husky.
2: O tak, najbardziej popularne jakby psy, które najbardziej się kojarzą z psimi zaprzęgami, nie są to najszybsze psy, ale jakby dla nas najfajniejsze, tutaj mam też taką anegdotę, która jak na jednej z pierwszych randek z żoną, na której byłem, byliśmy na wystawie psów w Łodzi rasowych i kupiliśmy taką grafikę huskiego, no i jakby to był ten pierwszy, ale już parę lat później pojawił się już taki prawdziwy nasz husky, więc to gdzieś tam było chyba od samego początku nam pisane.
1: Macie specjalne miejsce, gdzie te husky sobie przebywają? Czy wystarczy mieć fajne mieszkanie w Łodzi i miejsce, w którym można te psiaki wyprowadzać? Jak to jest?
2: To jakby tutaj jest dużo takich stereotypów, które mijają się z prawdą. To jest pies, który nie potrzebuje dużo miejsca na co dzień. Wręcz bym powiedział, że to miejsce jest mu zbędne, bo on przesypia 20 godzin w kącie. W takim cudzysłowie, że w kącie.
1: No taka jest moja rodzina.
2: I potem on wymaga dużo zaangażowania i dużo ruchu, czy to długich spacerów. Te wszystkie filmiki, które gdzieś widzimy w internecie, że husky tam niszczą. I no to nie wynika z tego, że to jest pies, który lubi to robić, tylko to jest pies, który jeżeli nie zadba się o to, żeby ta jego energia została zużyta na jakichś spacerach, treningach, no to on będzie gdzieś indziej. Czy będzie przekopywał ogródki, czy będzie próbował uciekać, czy będzie niszczył meble w domu. Ale jeżeli poświęcimy mu odpowiednią ilość czasu, zapewnimy mu dużo ruchu, no to jakby to jest zupełnie typowy pies, który głównie będzie spał i odpoczywał.
1: Gdzie pan te psiaki ćwiczy?
2: No my trenujemy głównie na terenie gminy Koluszki w lasach. Akurat tam fajnie się złożyło, że te lasy mają bardzo fajne ukształtowanie terenu. Dużo możliwości, dużo fajnych tras, gdzie możemy sobie zmieniać. Więc najczęściej tam. No, nie ukrywajmy, że jakby to trenowanie z psami też jest o tyle trudne, na przykład w stricte w samej Łodzi, no bo w parkach tak jest dużo psów. Jednak to nie do końca jakby sprzyja temu, że te psy miałyby się skupiać. Czasami może dochodzić do takich dziwnych sytuacji, bo jakby psy biegają luzem, nasze psy są jakby wtedy skoncentrowane na tym swoim, na tej swojej pracy, którą mają wykonać od startu do mety, więc no dla nas najfajniejsze są takie miejsca, gdzie jest cisza i spokój, a poza tym też to jest fajne, no bo tak jak gdzieś wcześniej wspomniałem, to jest też taka duża odskocznia i jak idziemy tam, powiedzmy, że gdzieś w bardzo wczesnych godzinach porannych, no to jest takie fajne ładowanie akumulatorów na cały dzień pracy, więc nie potrzebujemy jakichś bodźców, żeby nas gdzieś tam rozpraszały wokół.
1: A my w takim razie, skoro już dowiedzieliśmy się trochę więcej, trochę pan stereotypów obalił, bo rzeczywiście miałem dokładnie takie samo podejście, jakie jest na przykład w internetach na rolkach, tak? Jakie są husky, że tylko husky, tylko i wyłącznie w biegach, w zaprzęgach, a w ogóle generalnie to takie biegi to tylko na Alasce. No ewentualnie w Norwegii, to gdzieś na północ. Ale skoro nie i skoro taka zima była zimna jak w tym roku, to musieliście bardzo fajnie się czuć w te ostatnie miesiące. Ale wróćmy do 15 biegu fabrykanta, który 29 sierpnia na terenie Łodzi. Przypomnijmy, gdzie się można wpisać do tego biegu. No i że warto jednak robić to w miarę szybko, bo te miejsca się kurczą.
2: Zdecydowanie. No, zapraszam jeszcze raz na stronę biegfabrykanta.pl. Tam regulamin, szczegółowe opisy tego, co na was czeka, kiedy dokładnie. Tam też jest formularz zgłoszeniowy. Limit 1500 uczestników, ponad 500 już zapisanych, więc tych miejsc naprawdę, a zapisy trwają niecały tydzień, więc no, te zapisy naprawdę szybko idą. I tu jeszcze taka ciekawostka, myślę, że nawiązująca też mocno do tego biegu fabrykanta, że w tym roku po raz pierwszy organizujemy w ramach biegu fabrykanta, mocno związane z naszym miastem i z rozwojem tego miasta, Mistrzostwa Polski branży włókienniczej. Branży, która gdzieś w takim pewnie mocnym akcencie, jak to tam było 100 lat temu, to pewnie już nie do końca istnieje, ale no cały czas jakby są firmy w całej Polsce, jakby branża się rozwija, jest Stowarzyszenie Włókienników Polskich w Łodzi i wspólnie z nimi właśnie takie mistrzostwa w ramach biegu będziemy organizować i myślę, że to jest taka fajna ciekawostka i fajna ciekawostka, która też jakby fajnie wpisuje się w klimat tej imprezy.
1: Ale jakie to będzie ta rywalizacja między nimi?
2: Tak. No to pracownicy jakby szeroko pojętych branż włókienniczych po prostu będą mieć oddzielną klasyfikację, ale też w ramach tego biegu na 10 km. Ale tak jakby z mojego punktu widzenia fajnie to się wpisuje w charakter imprezy i jeszcze bardziej podkreśli ten fabrykancki charakter wydarzenia.
1: Panie Bartłomieju, wielkie dzięki za nasze spotkanie. A ja tylko dodam, że Radio Parada jest patronem medialnym tego wydarzenia, o którym dzisiaj mówimy. Jak ktoś z Państwa nie dosłyszał, to dodam, że zawsze po naszej rozmowie antenowej, po premierze tej rozmowy o 11.30, okazuje się na naszym profilu radiowym krótki artykulik, krótki post z linkiem do wysłuchania tej rozmowy, więc pana Bartka będzie można jeszcze posłuchać. Jak ktoś nie zapamiętał, gdzie się można wpisać, to tam wszystko będzie jeszcze raz powiedziane. Panie Bartłomieju, to ja życzę, bo pan będzie biegł też?
2: Pewnie zrobię więcej kilometrów niż uczestnicy tego biegu w dniu 29 sierpnia, ale nie będzie mi dane wystartować i myślę, że nigdy nie będzie i oby w sumie tak było, żeby ten bieg się rozwijał, a ja był zajęty organizacją, a nie bieganiem w tym dniu.
1: To ja życzę w takim razie, że miał pan jeszcze możliwości zwyciężania w innych biegach, tylko nie w biegu fabrykanta, także z tymi psami, z którymi pan w zaprzęgach się ugania. Wielkie dzięki. Bartłomiej Sobecki był dzisiaj państwa gościem, prezes Stowarzyszenia Bądź Aktywny, Łódzkiego Stowarzyszenia. To stowarzyszenie po raz 15 organizuje bieg fabrykanta 29 sierpnia tego roku.
2: Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: I ja pięknie dziękuję.
0: Goście Radia Parada, czyli rozmowy Macieja Dobrowolskiego z mijającego tygodnia.

0: Radio Parada.
1: Autopromocja.
0: Biuro reklamy Radia Parada. Telefon 42 674 1905.
1: Autopromocja.
0: Radio Parada.

0: sponsorem czasu jest fabryka okien firma KMM Okno. Inflancka 52.
1: Sponsorem czasu jest biuro nieruchomości Domus. Kupno, sprzedaż, wynajem. domus@brzeziny.pl.
2: Minęła godzina 9.
3: Radio Parada 96 FM.
0: Sponsorem czasu jest fabryka okien firma KMM Okno. Inflancka 52.
1: Sponsorem czasu jest biuro nieruchomości Domus. Kupno, sprzedaż, wynajem. domus@brzeziny.pl.
4: Śmiertelny wypadek na jeziorze Sternik był pod wpływem alkoholu. Trump zapowiada podniesienie ceł i wycofanie części żołnierzy z Niemiec. Dziś finał piłkarskiego Pucharu Polski o 16:00 na Narodowym Górnik Kraków. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dwie osoby zginęły w wyniku wywrócenia się łodzi na jeziorze Salińskim w powiecie wejherowskim na Pomorzu. Do tragicznego zdarzenia doszło późno wieczorem. Na łodzi miało być 5 osób. Po wypadku jedna dopłynęła do brzegu. Dwie osoby zostały uratowane przez ratowników, ale dwojga nie udało się uratować. Znaleźli ich potem nurkowie. Policja zatrzymała 33-letniego sternika, który miał w organizmie ponad 1,5 promila alkoholu. Donald Trump ogłosił w ciągu kilku godzin dwie decyzje wymierzone w Niemcy i Unię Europejską. Wycofa z Niemiec 5000 żołnierzy oraz podniesie cła na europejskie samochody osobowe i ciężarowe do 25%. Wycofanie wojsk to według szefa Pentagonu Hexeta wynik analizy potrzeb USA, choć jak dodaje portal Politico, Pentagon był tym zaskoczony. Wcześniej Trump groził wycofaniem wojsk w odpowiedzi na krytykę wojny na Bliskim Wschodzie. Podniesienie ceł na samochody Trump tłumaczy łamaniem umowy handlowej przez Europę. Europejscy urzędnicy odpowiadają: to niedopuszczalne, mówią, my przestrzegamy umowy, Amerykanie ją łamią. Ceny wynajmu mieszkań spadły, ale koszty ponoszone przez najemców pozostały bez zmian, wynika z raportu grupy Morizon Gratka. Cena ofertowa wynajęcia kawalerki spadła w Polsce średnio o około 5%, a dwupokojowego mieszkania o 3%. Rośnie jednak czynsz dla administracji i rachunki, dlatego cena realnie utrzymuje się na tym samym poziomie. Górnik Zabrze i Raków Częstochowa zagrają dziś o piłkarski Puchar Polski. Mecz zapowie Przemysław Pozowski.
5: Zabrzanie w finale wystąpił po raz 14, a ekipa z Częstochowy po raz 5. W półfinałach Górnik ograł w Bydgoszczy trzecioligowego Zawisze 1-0, natomiast Raków pokonał GKS Katowice, ale dopiero po rzutach karnych. Zabrzanie wracają do finału po 25 latach, wtedy w dwumeczu przegrali z Polonią Warszawa. W sumie z 13 finałów wygrali 6, ale po raz ostatni ponad 50 lat temu. Z kolei Raków do decydującego spotkania po raz pierwszy awansował w 1967 roku. Pierwsze zwycięstwo to już jednak era Marka Papszuna i triumf w Lublinie w 2021 roku. Później był jeszcze triumf na Stadionie Narodowym, no i porażka w 2023 roku w finale w karnych z Legią.
4: Finał Pucharu Polski na Stadionie Narodowym o 16:00.
6: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Sieć kantorów EXG M1 Brzezińska. Na prognozę pogody zaprasza sponsor kwieciarnia dla Ciebie. Łódź Rokicińska 394/396.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja, organizator wycieczek klasowych w Centrum Aktywnej Rozrywki.
4: Już teraz o poranku od 10 do 15 stopni i bardzo słonecznie, a maksymalnie dzisiaj od 20 na północnym wschodzie do 27 na zachodzie. O deszczu nie ma mowy, wiatr słaby, ciśnienie bardzo wysokie. Niedziela podobna, a w poniedziałek od północnego zachodu przyjdą ulewy.
6: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Sieć kantorów EXG M1 Brzezińska. Na prognozę pogody zaprasza sponsor kwieciarnia dla Ciebie. Łódź Rokicińska 394/396.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja, organizator wycieczek klasowych w Centrum Aktywnej Rozrywki. Tak gra Radio Parada.

0: mamy dla Was zaproszenia do Thai Relax Center w Łodzi przy Lawinowej. Chcecie znaleźć się w finale i wygrać chwilę prawdziwego relaksu? Piszcie parada.uzasadnienie na numer 73601. Napiszcie, dlaczego to właśnie Was mamy wybrać. Wybieramy najciekawsze zgłoszenia. Reklama. Talio. Kompleksowe usługi pogrzebowe i kamieniarskie. Opoczno. Telefon 793 154 066. Kaliaopoczno.pl. Ostatnie pożegnanie z szacunkiem. 793 154 066.
1: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
2: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
3: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
2: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
4: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Jesteś gotowy?
6: Na co?
5: Na funduszowy maj. To miesiąc świętowania wejścia do Unii Europejskiej. Bezpłatne warsztaty u beneficjentów, wycieczki pociągami, lokalne eventy i wiele więcej.
6: W Łódzkiem coś się dzieje?
5: I to sporo! Startujemy 8 maja. Czekają na Was warsztaty z wypiekania chleba, warsztaty z dietetykiem i zawody jeździeckie. A to tylko część atrakcji.
6: Jestem gotowy.
5: Wejściówki na wybrane wydarzenia można wygrać w konkursach organizowanych na profilu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na Facebooku. Więcej na fundusze.ue.łódzkie.pl. Spot finansowany z funduszy europejskich.
0: Kwiaciarnia Kwiaty pod Bocianem. Atrakcyjne ceny całodobowo. Tymienieckiego 11A. Potrzebujesz najlepszych fachowców od montażu instalacji hydraulicznych, gazowych czy klimatyzacji w Twoim domu albo biurze? Interm. Konrad Indrychowski w Opocznie na Zjazdowej 2A. Solidny dobór i montaż. Interm. Telefon 693 161 833. Po reklamie. Radio Parada.

0: Forum Radia Parada. Zaprasza Ewa Kubasiewicz.
1: Dzień dobry, Ewa Kubasiewicz. Moim gościem jest Marcin Pierwoła, koordynator Akademii Klubu Sportowego Ceramika Opoczno.
2: Witam serdecznie.
1: Jest turniej piłki nożnej roczników 2015-2016. Co to za turniej, gdzie ten turniej i kiedy?
2: Tak, ten turniej wpisuje się w coroczne nasze tutaj wydarzenia sportowe, które organizowane są przez Klub Sportowy Ceramika Opoczno. W tym roku ten turniej jest zorganizowany razem z Czerwonym Opocznym, czyli kibicami Widzewa Łódź, którzy są tutaj zorganizowani na terenie Opoczna. Odbędzie się on 3 maja, tak jak pani wspomniała, na stadionie przy Alei Sportowej na dwóch murawach trawiastych. Zaprosiliśmy do turnieju kilka drużyn z takich miejscowości jak Kalisz, Skarżysko, Krosno, Chorzów. Będą też drużyny z Końskich, oczywiście z Opoczna i tutaj zaprzyjaźniony klub z Interu Sławno. Więc mamy nadzieję, że dopisze nam pogoda i ten turniej uda się nam przeprowadzić w pełnym zakresie.
1: To jest turniej piłki nożnej. Czy to jest tylko dla tych, którzy to lubią, pasjonują się piłką, czy może dla wszystkich?
2: No, w tym turnieju biorą udział drużyny sportowe, które są najczęściej zorganizowane przez kluby z tych miejscowości, więc jest to dla młodych piłkarzy w celu integracji tego społeczeństwa sportowego oraz możliwości rywalizacji tych dzieci w duchu fair play. Natomiast wokół turnieju będzie mnóstwo atrakcji, które są dedykowane dla wszystkich dzieci i osób dorosłych z terenu naszej miejscowości, ale też z przyjezdnych. Jeżeli przyjadą kibice z drużynami, to też będą mogli wziąć w nich udział. Będą dmuchańce, różne atrakcje, na przykład małe

0: Przyłożyli małą cegiełkę do organizacji i do tego, żeby ten turniej mógł się odbyć.
1: Nie po raz pierwszy ten turniej się odbywa.
0: Tak, prawda. Jest to turniej już trzeci lub czwarty z kolei. Co roku organizujemy w okolicach maja i czerwca turnieje dla kategorii Orlik, czyli w tym roku jest to rocznik 2015 i 16, ponieważ chcemy zachęcić młodych zawodników do czynnego udziału w piłce nożnej, do tego, żeby rozwijali swoją pasję. Nie siedzieli przed komputerami, nie oglądali różnych właśnie tych źródeł, które odciągają młodych od rywalizacji sportowej i uprawiania sportu.
1: Super. To jest dla takich dzieci jak rocznik 2015-16, czyli dzieci w wieku 9-10 lat.
0: Dokładnie. W tym wieku jest mnóstwo dzieci, które zajmują się piłką nożną i one chcą jeszcze i chętnie uczestniczą w tych wydarzeniach sportowych. A takie turnieje mają im uświadomić, że nie tylko turnieje są po to, żeby rywalizować, nie wiem, grać na najwyższym poziomie, ale także, żeby się dobrze bawić, że ta piłka nożna ma im przynosić przede wszystkim radość, żeby pobudzić tą ich pasję. Do tego, żeby ta piłka nożna nie była tylko dla nich możliwością rozwoju w tym roku, ale także, żeby grali w tą piłkę jak najdłużej i czynnie uczestniczyli w sporcie.
1: Ten turniej będzie się odbywał na trawie.
0: Tak, ten turniej odbywa się na dwóch boiskach trawiastych, na głównej płycie i drugiej płycie, równocześnie na 5 boiskach dla 10 drużyn, także będą dzieci mogły zagrać, troszkę przerwy, znowu zagrać i będzie bardzo intensywny dzień dla tych dzieci, ale tak jak mówię, nie liczy się tylko wynik sportowy, ale także dobra zabawa. Dla najlepszych drużyn oczywiście przygotowaliśmy nagrody, medale, statuetki dla najlepszego strzelca, najlepszego bramkarza. Wybierzemy też najlepszego zawodnika turnieju. Mam nadzieję, że któraś z tych nagród zostanie tutaj u nas w domu i będziemy mogli naszym dzieciom też wręczyć nagrody.
1: Powiedział pan, że będą atrakcje, oprócz oczywiście tego meczu, bo to jest największa atrakcja, natomiast będą atrakcje dla całych rodzin. Wata cukrowa, dmuchańce, popcorn, to wiadomo, jeszcze grill, to w ogóle szaleństwo, ale jakieś zajęcia z boksu, co to, kiedy to się będzie odbywać?
0: Równocześnie turniej zaczyna się od godziny 11:00, równocześnie z tym będą startowały właśnie takie atrakcje. Nie chciałem o wszystkich powiedzieć, aby zainteresować naszych słuchaczy, tak żeby oni byli zaciekawieni tym turniejem i mogli przyjść tutaj i zobaczyć właśnie te dodatkowe atrakcje. Będzie pokaz boksu i możliwość wzięcia udziału, będzie taka ścieżka dla małych strongmanów. Także bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich. Chcemy zainteresować piłką nożną, chcemy zainteresować naszym klubem tutaj rodziny w Opoczyńskie, w powiecie opoczyńskim. Pokazać, że piłka nożna nie jest tylko dla wybranych, ale jest dla wszystkich.
1: Piłka nożna nie tylko dla wybranych, bo z tego co wiem, to nawet kobiety grają w piłkę nożną.
0: No dokładnie, tu w Opocznie mamy klub piłkarski Kaja Opoczno, także jest to też zorganizowany klub, który prowadzi zajęcia dla dziewczynek. Także bardzo serdecznie zapraszamy także kobiety, rodziny, czyli mamy z tatą i z dziećmi, żeby tutaj przyjść do nas i zobaczyć, jak to wygląda.
1: Pan jest koordynatorem Akademii Klubu Sportowego Ceramika Opoczno. To czym tak naprawdę pan się zajmuje?
0: Oprócz tego, że jestem koordynatorem, jestem także trenerem pierwszego zespołu. Zajmuję się tym, żeby ten klub mógł funkcjonować pod względem sportowym, były odpowiednie warunki do trenowania, czyli miejsca treningowe, żeby trenerzy realizowali założone wytyczne. Mamy nasza akademia, czyli nasze najmłodsze roczniki są w szkoleniu piłkarskim pod PZPR-em, czyli posiadają brązową gwiazdkę Polskiego Związku Piłki Nożnej. Musimy spełniać określone warunki zawarte tam w umowie i jestem od tego, aby to wszystko powiązać, żeby to wszystko się udawało, żeby te drużyny mogły trenować. No i przede wszystkim zadbać o to, żeby zawodnicy mieli jak najlepsze warunki do uprawiania piłki nożnej. Wiadomo, że borykamy się z różnymi problemami, przede wszystkim natury gotówkowej, czyli pieniędzmi, braku tych środków, braku odpowiednich tutaj zadbania o to, żeby w zimę można było na odpowiednich halach czy tych boiskach sztucznych trenować, ale radzimy sobie od paru lat. Mam nadzieję, że Opoczno jeszcze będzie stać na to, żeby wychować zawodnika, który będzie reprezentował nasze miasto na arenie międzynarodowej. Mieliśmy przykład zawodników, którzy grali w reprezentacji polskiej, jak Grzesiek Piechna. Mam nadzieję, że uda nam się też wychować jakiegoś dzieciaka, który będzie mógł właśnie taką rolę pełnić.
1: A jak dzieci podchodzą do piłki nożnej? Czy chętnie się zgłaszają sami chłopcy, czy to rodzice przychodzą do pana i mówią, chciałbym, tata na przykład, chciałbym, żeby mój syn tutaj uczył się, grał w piłkę nożną. może coś z niego wyrośnie, może jakiś piłkarz.
0: No najczęściej

0: Młodzi piłkarze wywodzą się z rodzin piłkarskich, czyli albo mama, a najczęściej to tata jest zainteresowany piłką nożną, albo grał kiedyś w piłkę nożną, albo uczestniczy w jakiejś innej formie w tej piłce nożnej i przyprowadza swojego syna na trening, ponieważ takie dziecko musi być zainteresowane. No wiadomo, że jeżeli rodzice interesują się pływaniem, to takie dziecko będzie bardziej zainteresowane pływaniem niż piłką nożną. Dlatego nam też zależy, żeby to grono kibiców w tym terenie opoczyńskim było jak największe. Zdarzają się też dzieci, które przychodzą do nas pod wpływem tego, że ich koledzy, rówieśnicy trenują w naszym klubie sportowym. Także te przesłanki do trenowania są bardzo różne. Natomiast najsilniej działa to właśnie wtedy, gdy ten mały człowiek, czyli mały zawodnik, małe dziecko jest zainteresowany tą piłką nożną, dlatego że w całym domu gdzieś ta piłka nożna funkcjonuje.
1: A jak to wygląda? Bo rozumiem, że jest grupa, która jest wskazana do tego, że gra i są zawody, no i wtedy wybiera się tych najlepszych, a część tych dzieci jednak no nie spełnia na razie przynajmniej tych oczekiwań. To ile taki klub liczy tych młodych sportowców?
0: No my tutaj w każdym roczniku mamy około 20 dzieci. Zdarzają się roczniki liczniejsze, roczniki, które mają mniej dzieci. Staramy się organizować dla tych dzieci różne turnieje, czyli na jeden turniej idą te dzieci, które są już gotowe do tego, żeby rywalizować na wyższym poziomie. Wiadomo, że są też dzieci słabsze, które potrzebują więcej czasu. Dla nich też trenerzy organizują albo gry wewnętrzne, albo inne turnieje, na które możemy jeździć. To nie jest tak, że jest tylko wybrana grupa dzieci, 8-10, którzy jeżdżą na wszystkie turnieje, ale staramy się też tym słabszym dać możliwość rozwoju. Wiadomo, że nie zawsze te dzieci, które gdzieś tam mają problemy na początku, mogą rywalizować z lepszymi zespołami, dlatego ta cierpliwość rodziców i ta cierpliwość dzieci i ta rozmowa z rodzicem jest podstawą do dalszego funkcjonowania, bo wiadomo, że dziecko może w każdej chwili zrezygnować, jeżeli nie będzie widziało postępów. Natomiast, no tak jak powiedziałem, no jest to bardzo duże pole do popisu dla trenerów, dla rozmów trenerów z rodzicami.
1: A jak się takiego piłkarza poznaje, że z niego będzie dobry materiał, że może dużo osiągnąć? Czy takie talenty to się objawiają czasami niespodziewanie?
0: Żeby osiągnąć sukces w piłce nożnej, to tych czynników tak na dobrą sprawę jest bardzo, bardzo dużo. Natomiast po tylu latach pracy z małymi dziećmi i ze starszymi, teraz z seniorami, ja uważam, że najważniejsze w tym wszystkim jest charakter. Jeżeli ktoś ma pozytywny charakter, jest uparty, dąży do wyznaczonego celu pomimo porażek, właśnie pomimo niepowodzeń, pomimo tego, że w tym sporcie, no nie oszukujmy się, nie są to tylko wesołe dni, nie są to tylko wygrane mecze, tak samo jak pogoda na zewnątrz, nie jest to tylko słoneczko, ale bardzo często przychodzą te pochmurne tematy i trzeba sobie z nimi radzić. I tutaj ten charakter młodego zawodnika, czyli młodego dziecka jest podstawą, ponieważ podstawą do bardzo dobrego treningu jest systematyczność. Jeżeli to dziecko będzie systematycznie, będzie uparte, będzie dożyło do celu, to osiągnie kiedyś sukces. Ten
1: czyli
0: talent,
1: konsekwencja.
0: Tak, ponieważ ten talent, który tak na dobrą sprawę widać już od początku, czy dane dziecko ma talent do uprawiania sportu, to jest oczywiście genetyczne. Tego nie da się, nie wiem, wytrenować, nie da się jakoś zaaplikować temu młodemu zawodnikowi. To jest naturalne, tak? Czyli on przychodzi do nas z talentem, ale nawet jeżeli dziecko ma ogromny talent, a nie poprze tego odpowiednią pracą, no to takie dziecko kończy grać w piłkę w wieku tam 12-13 lat. Także, tak jak powiedziałem,
1: czyli
0: ten charakter jednak jest podstawą.
1: Pan powiedział, że talent to jest genetyka, czyli to się ma w genach i nie da się wyćwiczyć.
0: To znaczy, jeżeli dziecko ma talent, może tak, każde dziecko ma jakiś poziom możliwości swojego organizmu, poziom ukształtowania tego organizmu. I teraz, jeżeli dziecko mówimy, że ma talent, czyli ten poziom jego jest bardzo wysoki, ale żeby ten poziom wysoki osiągnąć, ono musi systematycznie trenować jeszcze więcej niż to słabe dziecko, żeby osiągnąć maksimum swoich możliwości. Mam wiele takich przykładów zawodników, którzy mieli bardzo duży talent piłkarski, ale niestety tego charakteru do ciężkiej pracy nie mieli i niestety nie grają dzisiaj w piłkę. Mam natomiast też przykład zawodnika, który na początku nie był bardzo utalentowany, nie widać było tego, ale ciężką swoją pracą dążył do osiągnięcia sukcesu i dzisiaj gra na poziomie pierwszej ligi piłkarskiej w Polsce. Więc różne są drogi dojścia do sukcesu, ale ten charakter, jednak ta systematyka jest najważniejsza.
1: Talent, praca i konsekwencja, można by powiedzieć, że to w każdej dziedzinie się sprawdza.
0: Dokładnie, dokładnie. Tak samo jak w sporcie, myślę, że w każdym biznesie, jeżeli mamy talent, mamy, poprzemy to ciężką pracą, to jesteśmy w stanie osiągnąć sukces.
1: Czy zdarzyło się tak, że młody człowiek przyszedł, niespecjalnie był zainteresowany, a później rzeczywiście wyrósł na wspaniałego zawodnika?
0: To myślę, że na początku mogą być takie sytuacje, gdzie bardziej rodzic chce od dziecka, ale jeżeli później to dziecko samo nie będzie chciało, gdzieś nie będzie się ta pasja do sportu rozwijała, to myślę, że bardzo ciężko jest osiągnąć jakikolwiek sukces. Jeżeli to nie zakiełkuje w nim ta pasja do sportu, to raczej nie spotykamy takich dzieci, które by później jakoś tak nagle objawiły się, że chcą bardzo grać w piłkę. Czasami przychodzą do nas dzieci w starszym wieku, które gdzieś by chciały, ale no pewnych aspektów piłki nożnej, wytrenowania nie da się osiągnąć w wieku 12-13 lat, jeżeli się tego nie trenowało w wieku 6, więc to też jest taki aspekt tego trenowania w piłkę nożną.
1: Konkretną dyscyplinę sportową trzeba kochać.
0: Dokładnie, może trzeba kochać sport, trzeba kochać wysiłek, trzeba kochać ciężką pracę. To nie akurat piłka nożna musi być głównym sportem od 6 roku życia. Jeżeli dziecko od 6 roku życia do 12 roku jest zainteresowane tak zwane multidyscyplinarne, czyli gra, nie wiem, w piłkę nożną, chodzi na judo, chodzi na basen, uprawia jakąkolwiek inną dyscyplinę, to później można ukierunkować takie dziecko na uprawianie piłki nożnej, czy tam koszykowej, czy też innej dyscypliny i można osiągnąć i najczęściej osiąga się wtedy sukces, jeżeli dziecko jest przygotowane pod kątem motorycznym.
1: Czy budowa takiego młodego człowieka to jest też rzecz ważna? Wysoki, niski, szczupły, może dobrze zbudowany, jak to jest? Kto ma większe szanse na osiągnięcie sukcesu?
0: Jeżeli chodzi o warunki fizyczne, to oczywiście najważniejsze w tym wszystkim jest to, czego tak na dobrą sprawę nie można za bardzo poprawić podczas treningu, czyli ta szybkość jest bardzo istotna w piłce nożnej i myślę, że to jest to, czego szukamy na początek, czyli zawodnika szybkiego. Myślę, że te akademie najlepsze w Polsce na to zwracają szczególną uwagę, jeśli chodzi o motorykę, ponieważ siłę, wytrzymałość można wytrenować. To jest akurat wytrenowane, natomiast tą szybkością, zwinnością, takim poruszaniem się, bystrością, no to niestety to jest już w silnym stopniu uwarunkowane genetycznie. Oczywiście można pracować, rozwijać, ale no już nie można tego tak rozwinąć jak na przykład siły czy wytrzymałości.
1: To musi być bystrość. Myślę, że też spostrzegawczość, bo czasami trzeba patrzeć, gdzie tutaj kogoś wyminąć.
0: No dokładnie, tu rozmawiamy o kwestiach już typowo psychologicznych, umysłowych, gdzieś ta wizja grania, to rozumienie gry, to jest bardzo istotne, dlatego dla mnie jako trenera jest też bardzo istotne, aby te dzieci, które trenują, bardzo dobrze uczyły się w szkole. Ja na przykład mam swoje dzieci, mój syn gra w piłkę i nie zawsze mu się chce uczyć, ale to jest bardzo ważna sprawa, aby rozwijać umysł, bo przez rozwijanie umysłu i dobrą naukę w szkole my też mamy inteligentniejszych zawodników na boisku, którzy potrafią podejmować właściwe decyzje, przede wszystkim te decyzje podejmować szybko.
1: No dobrze, to co my zobaczymy? Jakie widowisko w takim razie 3 maja rozpoczyna się o godzinie 11? Co pan proponuje? Co pan nam pokaże?
0: Ja myślę, że będą tam zespoły, które będą też bardzo dobrze grały w piłkę, bo jednak takie zespoły jak Kalisz czy Krosno, one potrafią bardzo dobrze grać w piłkę, więc będziemy mogli popatrzeć sobie na dzieci, które już tą piłkę nożną uprawiają od kilku lat i grają na dobrym, myślę, że ogólnopolskim poziomie. Natomiast będzie można też zobaczyć drużyny, które są zebrane z tych zawodników ze wsi, z mniejszych miejscowości i też będzie można zobaczyć, że piłka nożna nie jest tylko dla tych najlepszych, ale jest to sport dla wszystkich. Tak jak powiedziałem od początku, zachęcamy do udziału.
1: Niedziela, godzina 11. Miejsce to Stadion Ceramika Opoczno 3 maja. To jest ważny dzień, bo to jest święto Konstytucji 3 maja.
0: Dokładnie tak. To święto jest bardzo istotne dla Polaków. Dlatego myślę, że też ten turniej będzie takim wspaniałym wydarzeniem, żeby pełnymi rodzinami też pobyć razem, uczestniczyć w jakimś wydarzeniu też narodowym, ale także też z duchem tym sportowym.
1: Czy zamówił pan pogodę?
0: Pogoda jest zamówiona, z tego co wiem, ma być 25 stopni i pełne słońce, więc mam nadzieję, że wszystko się uda. Oczywiście tej pogody nie można przewidzieć, ale co roku mamy to szczęście, że pogoda, Pan Bóg jakoś nas wysłuchuje i daje nam tą ładną pogodę.
1: Czyli czapki zabieramy, okulary, dobre humory i spotykamy się na Stadionie Ceramiki Opoczno w niedzielę o godzinie 11.
0: Dokładnie, bardzo serdecznie wszystkich zapraszam.
1: Bardzo dziękuję. Gościem Radia Parada był Marcin Pierwoła, koordynator Akademii Klubu Sportowego Ceramika Opoczno.
0: Dokładnie, bardzo dziękuję za rozmowę i pozdrawiam wszystkich, którzy mnie znają i tych, którzy mnie nie znają, też pozdrawiam.
1: Dziękuję, Ewa Kubasiewicz.
2: Forum Radia Parada. Super sobota w super rytmach w Radiu Parada.

0: Radio Parada.
1: Autopromocja.
0: Zamów skuteczną reklamę w Radio Parada. 42 674 1905. 42 674 1905.
1: Autopromocja.
0: Radio Parada. Łódź 96 FM. Opoczno 97,8 FM. Radio Parada.

0: Sponsorem czasu jest fabryka okien, firma KMM Okno, Inflancka 52.
1: Sponsorem czasu jest biuro nieruchomości Domus. Kupno, sprzedaż, wynajem. domus-brzeziny.pl.
2: Minęła godzina 10.
3: Radio Parada 96 FM.
0: Sponsorem czasu jest fabryka okien, firma KMM Okno, Inflancka 52.
1: Sponsorem czasu jest biuro nieruchomości Domus. Kupno, sprzedaż, wynajem. domus-brzeziny.pl.
4: Pół miliona śmieciówek ma być zamienionych na umowy o pracę, zapowiada rząd. Dzisiaj dzień flagi, w całym kraju zaplanowano szczególne atrakcje. Rosjanka Andriejewa zagra z Ukrainką Kostiuk w finale tenisowego turnieju w Madrycie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Blisko pół miliona śmieciówek ma być zamienionych na umowę o pracę. Taką deklarację złożyła w święto pracy minister pracy, rodziny i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Jednocześnie od początku maja obowiązują nowe zasady zaliczania w poczet stażu pracy innych form zatrudnienia niż etat. Szymon Kępka.
5: O ile od stycznia ta możliwość zaliczenia na przykład pracy na umowie zlecenie do stażu pracy była w sektorze publicznym, to od teraz dotyczy to także firm prywatnych, mówi ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
6: Ustawa stażowa, która pozwoli zaliczać do czasu pracy, do stażu pracy okresy przepracowane na umowach zlecenie czy działalności gospodarczej.
5: Przekształcenia śmieciówek w inne umowy mają ruszyć w lipcu, równo z ustawą o Państwowej Inspekcji Pracy, dodaje ministra.
6: Zakładamy, że dzięki reformie Państwowej Inspekcji Pracy, która wejdzie w życie już 8 lipca, uda się Państwowej Inspekcji Pracy zlikwidować nawet ponad 400 tysięcy umów śmieciowych.
5: Wniosek o zaliczenie danego okresu pracy do swojego stażu można składać w ZUS-ie, a od początku roku ZUS w całej Polsce wydał już ponad milion tak zwanych zaświadczeń stażowych.
4: 2 maja to uroczysty dzień flagi. W całej Polsce przygotowano atrakcję. Rozwinięcie najdłuższej flagi Polski o długości 3 km w Bornem Sulinowie w Zachodniopomorskiem. W Warszawie odbędą się manewry łodzi wiślanych. Tradycyjne łodzie udekorowane biało-czerwonymi flagami wykonają na wodzie choreografię, które będzie można podziwiać na przykład z bulwarów w dół rzeki od Centrum Nauki Kopernik. Z kolei w Łodzi w samopołudnie najsłynniejsza ulica Piotrkowska zamieni się w 123-metrową biało czerwoną flagę. Na dziś zaplanowano wręczenie nominacji generalskich przez prezydenta Karola Nawrockiego. Nominację wskazał minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Rosjanka z Ukrainką w finale tenisowego turnieju w Madrycie. O 17:00 Mira Andriejewa zagra z Martą Kostiuk. Jutro w finale mężczyzn zagrają Włoch Jannik Sinner z Niemcem Aleksandrem Zverevem. A w lidze NBA Los Angeles Lakers wygrali 4. mecz z Houston Rockets i awansowali do 2. rundy playoff. Zagrają w niej z aktualnymi mistrzami Oklahoma City Thunder.
7: Radio Parada. Lokalnie najlepsi.
8: Krzysztof Wichowski, zapraszam na lokalne wiadomości sportowe. Zaczynamy od piłki nożnej i bardzo trudnej sytuacji Widzewa Łódź. Łodzianie są o krok od spadku z Ekstraklasy, a mecz z Legią Warszawa tylko to potwierdził. To było spotkanie o ogromnej stawce, w której każdy błąd mógł mieć decydujące znaczenie. I właśnie jedna akcja przesądziła o losach meczu. Widzew długo trzymał się w grze, ale ostatecznie to Legia wykorzystała swój jedyny moment. Takie spotkania pokazują, jak niewiele dzieli drużyny w końcówce sezonu. Jedna sytuacja, jeden brak koncentracji i wynik idzie w drugą stronę. Sytuacja w tabeli jest bardzo napięta, a Widzew znajduje się w strefie zagrożonej spadkiem. Każdy kolejny mecz to już walka o przetrwanie. Przenosimy się do siatkówki i zmian w mistrzowskim zespole. PGE Budowlani Łódź zakończyli sezon ogromnym sukcesem, zdobywając Mistrzostwo Polski. Ale teraz klub stoi przed dużą przebudową. Z drużyny odchodzą ważne postaci. Karierę zakończyły m.in. Aleksandra Wenerska oraz Bruna Honorio, o czym informowaliśmy wcześniej. To zawodniczki, które miały ogromny wpływ na grę zespołu. W składzie znajdowały się także takie siatkarki jak Alicja Grabka, Paulina Damaskę czy Sasa Planinsec. To był zespół zbudowany na doświadczeniu i jakości. Na koniec piłka ręczna i dobre wiadomości dla Piotrkowi. Krasoń MKS Piotrkowia rozwija swoje zaplecze sponsorskie. Klub pozyskał nowych, dużych partnerów. Do zespołu dołączyli totalizator sportowy, właściciel marki Lotto oraz firma InPost. To konkretne i znaczące wsparcie. obie marki będą obecne w funkcjonowaniu klubu, zarówno w przestrzeni medialnej, jak i podczas meczów.
7: Radio Parada. Kibicujemy naszym. Radio Parada. Lokalnie najlepsi. Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Sieć kantorów EXG. M1 Brzezińska. Na prognozę pogody zaprasza sponsor kwieciarnia dla Ciebie. Łódź Rokicińska 394/396. Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja, organizator wycieczek klasowych w Centrum Aktywnej Rozrywki.
4: Dziś i jutro ma być pięknie, a w poniedziałek z północnego zachodu przyjdą deszczowe, burzowe chmury. Ale na razie sobota, 22 stopni na północnym wschodzie, 25 maksymalnie w centrum, 27 na zachodzie. Nad morzem i w górach też powyżej 20. Pełne słońce, o deszczu nie ma mowy.
7: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Sieć kantorów EXG. M1 Brzezińska. Na prognozę pogody zaprasza sponsor kwieciarnia dla Ciebie. Łódź Rokicińska 394/396. Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja, organizator wycieczek klasowych w Centrum Aktywnej Rozrywki. Tak gra Radio.

0: Zabieram was w przestrzeń miejską, a ulica Rokicińska w Łodzi mieni się wszystkimi kolorami wiosny. No i w takich okolicznościach przyrody aż chce się wskoczyć na przykład na rower, aby wybrać się na spacer. Można pojeździć rowerem, można na rolkach, można po prostu pospacerować i zobaczyć te piękne miejsca na przykład przy Rokicińskiej w Łodzi, ale wiosna oczywiście zagościła w inne przestrzenie, na przykład także przy Narutowicza i Sienkiewicza. Wiele jest tych wspaniałych, kolorowych miejsc związanych z wiosną, więc jeżeli ktoś ma ochotę i możliwość, to warto wybrać się na spacer w przestrzeń miejską, żeby zobaczyć, jak pięknie prezentuje się w Łodzi wiosna 2026.
1: Długi weekend w Radiu Parada.

0: Coraz bliżej do Łódź Summer Festival 2026. No i kolejne wiadomości dla fanów muzyki. No i kolejna gwiazda, która pojawi się na łódzkich błoniach. To Ania Dąbrowska, jedna z najbardziej lubianych polskich wokalistek, a jej przeboje zna cała Polska. Ania Dąbrowska wypracowała własny styl, łącząc nowoczesny pop z brzmieniami inspirowanymi klasyką. Na koncie ma 7 płyt, a każda z nich pokryła się platyną. Artystka należy też do grona najczęściej nagradzanych wokalistek w historii Fryderyków. Ma na koncie 25 nominacji i 9 statuetek, m.in. w kategoriach wokalistka roku, album roku, pop, piosenka roku i wideoklip roku. Ania Dąbrowska wystąpi w sobotę 25 lipca. Na Łódź Summer Festival odbędzie się w dniach od 24 do 26 lipca na łódzkich błoniach. No i to największy bezpłatny miejski festiwal muzyczny w Polsce. Ubiegłoroczna edycja zgromadziła blisko 500 tysięcy uczestników. Wstęp na wszystkie koncerty jest bezpłatny i nie wymaga rejestracji. Trzeba jedynie poczekać na to wydarzenie, a ono już w lipcu, dokładnie od 24 do 26 lipca 2026 Łódź Summer Festival właśnie w naszym mieście.
1: Długi weekend w Radiu Parada.

0: Chcesz, aby o twojej firmie szybko dowiedzieli się słuchacze Radia Parada? Zadzwoń i zapytaj o reklamę u nas. 42 674 1905.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: Renew.
3: Renew. Samochody używane wszystkich marek. Odnowione i certyfikowane przez Renault. Elektryczne, hybrydowe, benzynowe, diesle i LPG. Renew to także szeroki zakres usług, możliwość odkupu poprzedniego pojazdu, gwarancja do 2 lat, całodobowy asystans 7 dni w tygodniu oraz bezpłatna inspekcja auta po roku od zakupu. Umów się na jazdę testową już teraz. Więcej informacji u dealerów Renault i Dacia oraz na używane Renault.pl.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz piorący 1600 W Parkside. Aż 100 zł taniej. Jedyne 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 379 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Nowe stylizacje w KiK. I nagle każdy chce takie mieć. Zestawy dwuczęściowe dla całej rodziny już od 25 zł za sztukę. Odkryj nasze modne zestawy. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chips Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
0: Klub sportowy Ceramika Opoczno zaprasza wszystkich na wielkie kibicowanie podczas turnieju piłkarskiego Ceramika Cup w dniu 3 maja na stadionie przy Alei Sportowej. Dla wszystkich dmuchańce, wata cukrowa, grill i mnóstwo atrakcji. Wspierają nas Urząd Marszałkowski, gmina, powiat, lokalni partnerzy i fan klub Czerwone Opoczno.
10: TPOPL. TPOPL.
0: Prowadzisz salon kosmetyczny? Czy wiesz, że zabiegi z naruszeniem ciągłości skóry wymagają specjalnej utylizacji odpadów? Jesteśmy z Łodzi. Odbieramy odpady terminowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podpisz umowę online na TPOPL.
10: TPOPL.
11: Szukasz sportu, który uzależnia? Stacja Padel właśnie otwiera 5 kortów w Łodzi. Gry ze znajomymi, firmowe rozgrywki, ligi i turnieje. Wszystko przy ulicy Kolumny 27. Dołącz do społeczności łódzkich maniaków padla. Zaobserwuj nasze social media po więcej. Stacja Padel.
0: Po reklamie. Super sobota z Radiem Parada.

0: Jesteśmy w przestrzeni miejskiej teraz, no i zobaczmy, gdzie można spacerować w Łodzi. No, na pewno łodzianie mogą odwiedzić Dętkę. Jest to kanał pod powierzchnią Placu Wolności, który powstał w 1926 roku, gdy rozpoczynała się budowa sieci kanalizacyjnej w Łodzi. W czasie opadów do Dętki spływała woda deszczowa, którą wypuszczano w wybranym kierunku, gdy któryś z pobliskich kanałów wymagał oczyszczenia. W 2008 roku był pierwszym tego rodzaju zabytkowym obiektem udostępnionym do zwiedzania. Muzeum będzie można zwiedzać od środy do niedzieli. To jeżeli ktoś nie ma planów na jakieś spacerowanie, można pomyśleć o takim kolejnym wypadzie w przestrzeń miejską Łodzi.
1: Długi weekend z Radiem Parada w super rytmach.

0: Sponsorem czasu jest fabryka okien firma KMM Okno. Inflancka 52.
1: Sponsorem czasu jest biuro nieruchomości Domus. Kupno, sprzedaż, wynajem. domus@brzeziny.pl.
2: Minęła godzina 11.
3: Radio Parada 96 FM.
0: Sponsorem czasu jest fabryka okien firma KMM Okno. Inflancka 52.
1: Sponsorem czasu jest biuro nieruchomości Domus. Kupno, sprzedaż, wynajem. domus@brzeziny.pl.
4: Amerykanie wycofają 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec, ogłosił Pentagon. Ratownicy z Mazur dostali pieniądze, nie muszą już sprzedawać łodzi ratunkowej. Miłośnicy parowozów z całej Polski mile widziani w Wolsztynie. Dziś wielka parada. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Stany Zjednoczone zmniejszą swoją obecność wojskową w Europie. Pentagon ogłosił wycofanie 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec. Co stoi za tą decyzją i jakie będą jej skutki? Informacje w tej sprawie zbiera Marcin Starzec.
5: Redukcja ma zostać przeprowadzona w ciągu najbliższych 6 do 12 miesięcy. To oznacza powrót do poziomu obecności amerykańskich wojsk sprzed pełnoskalowej wojny w Ukrainie. Decyzja wpisuje się w linię polityczną Trumpa, który już wcześniej zapowiedział ograniczenie liczby żołnierzy w Niemczech. Według amerykańskich urzędników wpływ na nią miały napięcia z Berlinem i brak wsparcia części europejskich sojuszników dla działań USA. Z Niemiec wycofany zostanie m.in. zespół brygady bojowej, a planowany batalion artylerii dalekiego zasięgu nie zostanie tam w ogóle rozmieszczony. Mimo redukcji Niemcy pozostają największą bazą amerykańskiej armii w Europie. Stacjonuje tam około 35 tysięcy żołnierzy USA.
4: Trump sugerował też ostatnio wycofanie części wojsk z Hiszpanii i Włoch. Ratownicy z Mazur nie muszą już sprzedawać swojej łodzi, żeby mieć pieniądze na przetrwanie sezonu. Rząd znalazł dodatkowe 500 tysięcy złotych. Można już wycofać ofertę, zapewnia wojewoda warmińsko-mazurski Radosław Król.
6: Środki jeszcze Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe miały jeszcze na kilka miesięcy, ale żeby poczuło się bezpiecznie, a przy okazji również mieszkańcy, żeby się poczuli bezpiecznie, to postanowiliśmy jeszcze przed sezonem żeglarskim dodatkowe środki uruchomić, żeby nie zabrakło nikomu ani paliwa, ani pieniędzy na dyżury.
4: W Giżycku wczoraj oficjalnie otwarto tegoroczny sezon żeglarski. 10 lokomotyw z Polski, Czech, Luksemburga, Niemiec i Belgii weźmie udział w paradzie parowozów w wielkopolskim Wolsztynie. Impreza od lat przyciąga tysiące miłośników kolei i turystów z całej Polski. Parada lokomotyw zacznie się o 13.45. Potrwa mniej więcej do 15.10. Gra też piłkarska Ekstraklasa. Legia wygrała z Widzewem 1-0, strzeliła gola w doliczonym czasie gry, a Korona zremisowała z Piastem 1-1. Dziś Lech może zbliżyć się do obrony Mistrzostwa Polski. Wieczorem gra w Lublinie z Motorem, a o Puchar Polski zmierzą się o 16 na Stadionie Narodowym Górnik Zabrze i Raków Częstochowa.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Sieć kantorów EXG M1 Brzezińska. Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja, organizator wycieczek klasowych w Centrum Aktywnej Rozrywki.
4: Dziś będzie jeszcze cieplej niż wczoraj. Nad morzem i w górach delikatnie powyżej 20 stopni. Na Mazurach, na Podlasiu 22, w centrum 25, na zachodzie Polski 27. Mnóstwo słońca, deszczu nie. Dopiero w poniedziałek może trochę popadać. Jutro też gorąco.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Sieć kantorów EXG M1 Brzezińska. Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja, organizator wycieczek klasowych w Centrum Aktywnej Rozrywki. Tak gra Radio Parada.

0: Na szlaku Łódź Bajkowa mamy nowy ważny punkt, bo do ekipy bajkowych postaci dołączył Muminek. Rzeźba Muminka stanęła przy wejściu do Ogrodu Botanicznego w Łodzi przy ulicy Krzemienieckiej. Jeżeli ktoś jeszcze go nie widział, to wybierając się na spacer w tej części Łodzi będzie można osobiście zobaczyć i dotknąć właśnie bajkową postać, którą jest Muminek w Łodzi.
1: Super sobota w super rytmach w Radiu Parada.

0: O jej firmie. Zadzwoń i zapytaj o reklamę na naszej antenie. 42 674 1905.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Kwiaciarnia Kwiaty pod Bocianem. Atrakcyjne ceny całodobowo. Tymienieckiego 11A. Kalio. Kompleksowe usługi pogrzebowe i kamieniarskie. Opoczno. Telefon 793 154 066. kaliaopoczno.pl. Ostatnie pożegnanie z szacunkiem. 793 154 066.
4: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym rowery w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
5: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu świeca zapachowa Airwick 6,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 8,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
0: Kalio. Kompleksowe usługi pogrzebowe i kamieniarskie. Opoczno. Telefon 793 154 066. kaliaopoczno.pl. Ostatnie pożegnanie z szacunkiem. 793 154 066.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
6: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze, a przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
0: Po reklamie.

0: Mam teraz informację dla wszystkich zmotoryzowanych mieszkańców Łodzi, tych, którzy korzystają z łódzkich ulic, no bo już niebawem rozpocznie się przebudowa ulicy Żgowskiej od Dąbrowskiego do Paderewskiego. Prace będą prowadzone etapami, aby zapewnić mieszkańcom wygodne dojazdy w tym właśnie rejonie miasta. Co tam się zmieni? Już o tym mówimy. W niedzielę, 3 maja, rozpocznie się przebudowa ulicy Żgowskiej w Łodzi od Dąbrowskiego do Bednarskiej. To pierwszy z etapów prac na tej ulicy. Prace drogowe potrwają tutaj do końca 2026 roku. Dopiero po ich zakończeniu wykonawca rozpocznie kolejny etap od Bednarskiej do Saskiej, a następnie od Saskiej do Paderewskiego. Pierwszy etap prac na Żgowskiej w Łodzi nie spowoduje dużych utrudnień. Bez problemu pojedziemy Żgowską i Bednarską do centrum miasta. Możemy też skorzystać z wcześniej wyremontowanej Tuszyńskiej. Ponadto zakończyły się również prace na Pabianickiej w Łodzi, a od 4 maja otwarty będzie przejazd Ryza Śmigłego i Niższa w obu kierunkach. Po ulicy Żgowskiej w Łodzi będzie kursował autobus MPK Łódź, linia 72, pozostanie na trasie przez Żgowską i Bednarską, co zapewni dojazd od Leczniczej. Natomiast tramwaje MPK Łódź na Kurczaki pojadą z Górniaka przez Pabianicką i Paderewskiego. Tramwaje będą również jeździć Żgowską i Dąbrowskiego. Dzięki przebudowie Żgowskiej w Łodzi poprawi się komfort podróżowania MPK Łódź. Torowisko w kierunku Kurczaków będzie przebiegało osobnym pasem, aby ominąć stojące w korku samochody, co znacznie przyspieszy przejazd. Ponadto na Żgowskiej pojawią się podwyższone przystanki, które ułatwią wsiadanie. Pojawią się również nowe miejsca parkingowe, o co martwili się mieszkańcy. Drogowcy skorygowali pod tym względem pierwotny projekt i dołożyli 40 miejsc parkingowych. Na całej długości będzie więc niemal 100 parkingów. Zakończenie całości inwestycji planowane jest wiosną 2028 roku.
1: Długi weekend z Radiem Parada w super rytmach.

0: Sponsorem czasu jest fabryka okien firma KMM Okno. Inflancka 52.
1: Sponsorem czasu jest biuro nieruchomości Domus. Kupno, sprzedaż, wynajem. domus-brzeziny.pl.
2: Jest południe.
3: Radio Parada 96 FM.
0: Sponsorem czasu jest fabryka okien firma KMM Okno. Inflancka 52.
1: Sponsorem czasu jest biuro nieruchomości Domus. Kupno, sprzedaż, wynajem. domus-brzeziny.pl.
4: Mija właśnie połowa majówki. Polacy korzystają z pięknej pogody. Są też wypadki. Dwie osoby utonęły po wywrotce łódki z nietrzeźwym sternikiem. Węgry chcą odbudować relacje z Polską. W pierwszą wizytę nowy premier Modzior uda się do Warszawy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Majówka trwa, a pogoda dopisuje, dlatego wielu turystów ruszyło w Bieszczady, między innymi nad Zalew Soliński. Sezon tradycyjnie rozpoczęli wodniacy. Ustawiają się kolejki do zwodowania łódek. W kolejce czeka pani Beata, turystka spod Bełchatowa.
5: Dzisiaj wodujemy łódkę, dzisiaj pewnie pierwszy raz wypłyniemy, popływać z dzieciakami i z dziadkami.
4: Na jeziorze od kilku dni trwają szkolenia żeglarskie. Tymczasem do tragedii doszło na jeziorze w Salinie koło Wejherowa. Dwie osoby zginęły po tym, jak w nocy wywróciła się łódka. Na pokładzie było 5 osób. Sternik pod wpływem alkoholu miał 1,5 promila. Mówi Karolina Pruchniak z policji w Wejherowie.
6: Jedna z tych osób udało się samodzielnie dopłynąć do brzegu. Dwie pozostałe osoby zostały podjęte z wody przez służby ratunkowe podczas prowadzonej akcji. Trafiły do szpitala bez zagrożenia życia. Niestety podczas dalszej nocnej prowadzonej akcji z jeziora nurkowie wyłowili kobietę i mężczyznę, a lekarz potwierdził ich zgon.
4: 33-letni sternik został zatrzymany. Może usłyszeć zarzuty po tym, jak policja ustali szczegółowe okoliczności. Po zaprzysiężeniu na premiera Węgier, pierwszą zagraniczną podróżą Petera Modziora ma być wizyta w Polsce. Jak twierdzi profesor Miklós Mitrowicz z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ma to być sygnał odbudowy relacji między Warszawą a Budapesztem. Nowy węgierski rząd chce wrócić do współpracy w regionie.
7: I moim zdaniem, aby osiągnąć nasze cele, czyli węgierskie cele w polityce zagranicznej, musimy najpierw odbudować tradycyjną przyjaźń polsko-węgierską, ponieważ tylko na takim fundamencie można budować silność środkowoeuropejską.
4: Peter Modzior wygrał wybory na Węgrzech 12 kwietnia. Zastąpi na stanowisku premiera Viktora Orbana. Awaria elektrycznego busa pod Morskim Okiem. Zakupiony przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska elektryk utknął w piątek na Włosienicy. Dzisiaj jest zabierany na lawecie. Elektryczne busy wróciły na trasę z początkiem majowego weekendu.
8: Na prognozę pogody zaprasza sponsor kwieciarnia dla Ciebie. Łódź Rokicińska 394/396. Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Sieć kantorów EXG. M1 Brzezińska. Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja, organizator wycieczek klasowych w Centrum Aktywnej Rozrywki.
4: Trafiła się pogoda na majówkę. Dzisiaj od 20 do 27 stopni, pełne słońce. Nie powinno padać ani dzisiaj, ani jutro. Natomiast w poniedziałek z zachodu i północy przypłyną deszczowe chmury. Możliwe są ulewy i burze.
8: Na prognozę pogody zaprasza sponsor kwieciarnia dla Ciebie. Łódź Rokicińska 394/396. Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Sieć kantorów EXG. M1 Brzezińska. Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja, organizator wycieczek klasowych w Centrum Aktywnej Rozrywki. Tak gra Radio

Łodzi na osiedlu Retkinia, Zachód Smulsko. Gramy na 96 FM. Radio Parada w super rytmach.

Mamy dla Was zaproszenia do Thai Relax Center w Łodzi przy Lawinowej. Chcecie znaleźć się w finale i wygrać chwilę prawdziwego relaksu? Piszcie parada.uzasadnienie na numer 73601. Napiszcie, dlaczego to właśnie Was mamy wybrać. Wybieramy najciekawsze zgłoszenia. Super sobota z Radiem Parada. A ja mam być jak lato, ach to.

0: promocję.
1: Biuro Reklamy Radia Parada. Telefon 42 674 1905.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Łódź doczekała się! Stacja Padel. 5 profesjonalnych kortów, ligi, turnieje i społeczność prawdziwych maniaków padla. Graj indywidualnie ze znajomymi lub z całą firmą. Twoje miejsce na korcie czeka. Kolumny 27. Łódź. Szczegóły na stacjapadel.pl.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz piorący 1600 W Parkside. Aż 100 zł taniej. Jedyne 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 379 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Kwiaty pod bocianem, całodobowo cymieniec jego 11.
1: Masz stronę internetową, ale klienci jej nie widzą? Codziennie ktoś szuka Twoich produktów w internecie i trafia do konkurencji. Nasze działania sprawią, że Twoja strona znajdzie się w top 3 do 3 tygodni. Rozliczamy się tylko z efektów. Zadzwoń i umów się na bezpłatną analizę, po której przygotujemy indywidualny plan działania dla Twojej firmy. 501-448-091. 501-448-091. Ach, ta prostokątna ekspres pizza na puszystym cieście. Ciągnąca się mozzarella, idealna salami, pepperoni, no i ten niesamowity, chrupiący, karmelizowany ranch. Skomponuj swój własny zestaw. Zamów na ekspres.pizza.pl na wynos lub z dowozem. Ekspres pizza Syrenki 19, Sacharowa 63, Kusocińskiego 65. Potrzebujesz najlepszych fachowców od montażu instalacji hydraulicznych, gazowych czy klimatyzacji w Twoim domu albo biurze? Interm. Konrad Indrychowski w Opocznie na Zjazdowej 2A. Solidny dobór i montaż. Interm. Telefon 693-161-833.
2: Szukasz sportu, który uzależnia? Stacja Padel właśnie otwiera 5 kortów w Łodzi. Gry ze znajomymi, firmowe rozgrywki, ligi i turnieje. Wszystko przy ulicy Kolumny 27. Dołącz do społeczności łódzkich maniaków padla. Zaobserwuj nasze social media po więcej. Stacja Padel.
1: Po reklamie. Super sobota z Radiem Parada.

długi weekend z Radiem Parada. Radio Parada. Super sobota w super rytmach z Radiem Parada.

0: Sponsorem czasu jest fabryka okien firma KMM Okno. Inflancka 52.
1: Sponsorem czasu jest biuro nieruchomości Domus. Kupno, sprzedaż, wynajem. domus-brzeziny.pl.
2: Minęła godzina 13.
3: Radio Parada 96 FM.
0: Sponsorem czasu jest fabryka okien firma KMM Okno. Inflancka 52.
1: Sponsorem czasu jest biuro nieruchomości Domus. Kupno, sprzedaż, wynajem. domus-brzeziny.pl.
4: Donald Trump zapowiedział 25% cła na europejskie samochody. Rosyjski dron uderzył w autobus na Ukrainie. Zginęły dwie osoby. Oba zespoły gotowe do finału.
5: Najważniejszy jest ten mecz.
6: Jak nie teraz, to kiedy?
4: O 16 na Stadionie Narodowym. Górnik Raków w finale Pucharu Polski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Donald Trump zaczyna kolejną wojnę handlową z Europą. Amerykański prezydent zapowiedział, że w przyszłym tygodniu podwyższy cła na samochody do 25%. Jednocześnie zarzucił Unii, że nie przestrzega obecnej umowy handlowej ze Stanami Zjednoczonymi.
7: Zawarliśmy wszyscy świetną umowę handlową, ale Unia Europejska jej nie przestrzegała, więc zwiększyliśmy cła na wszystkie samochody osobowe i ciężarowe importowane do Stanów Zjednoczonych o 25%.
4: Szef Komisji Handlu Parlamentu Europejskiego mówi, że to USA, a nie Europa, łamie porozumienie. Rosyjski dron uderzył w autobus w Chersoniu na południu Ukrainy. Zginęły co najmniej dwie osoby, a 7 zostało rannych, przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Nowe Centrum Onkologiczne powstanie w Gdańsku. Będzie wykrywać nowotwory najnowocześniejszymi metodami, mówi Dariusz Kostrzewa ze spółki Copernicus, zarządzającej grupą szpitali na Pomorzu.
8: Obiekt ma służyć głównie diagnostyce onkologicznej zaawansowanej. Chcemy tam uruchomić pozytronowy tomograf emisyjny i urządzenie służące do scyntygrafii, czyli SPECT. Chcemy to zrobić w taki sposób, w jaki w Polsce jeszcze nikt się do tego zadania nie przymierzył, czyli połączenia możliwości tych dwóch metod diagnostycznych i leczniczych.
4: Ta ostatnia metoda na razie nie jest finansowana w polskiej ochronie zdrowia, ale jak dodaje prezes, niedługo powinna być. Centrum będzie otwarte jeszcze w tym roku. W stolicy już chodzą kibice w niebiesko-czerwonych szalikach. O 16:00 finał piłkarskiego Pucharu Polski. Górnik Zabrze, Raków Częstochowa. Jesteśmy gotowi, mówi obrońca Górnika Erik Janża.
6: Jak nie teraz, to kiedy, nie wiem. No. Musimy podejść do tego meczu z głową, zimną głową, z gorącym sercem i z dużą ilością naszych kibiców, którzy na pewno nam pomogą. No, jesteśmy w stanie ten mecz wygrać.
4: A zwycięstwo zapewni udział w europejskich pucharach. O stawce pamięta trener Rakowa Łukasz Tomczyk.
9: Najważniejszy jest ten mecz. Nie liga, nie mecz wcześniejszy, nie mecz następny. Tylko i wyłącznie ten mecz, zdobycie tego trofeum i myślenie o tym.
4: Mecz o 16:00 na Stadionie Narodowym. Warszawianie muszą już liczyć się z utrudnieniami w okolicy.
10: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Sieć kantorów EXG M1 Brzezińska. Na prognozę pogody zaprasza sponsor kwieciarnia dla Ciebie. Łódź Rokicińska 394/396. Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja, organizator wycieczek klasowych w Centrum Aktywnej Rozrywki.
4: Dziś kolejny gorący dzień od 20 do 27 stopni i mnóstwo słońca. Jutro podobnie, a od poniedziałku wpłyną do Polski deszczowe chmury i w przyszłym tygodniu przejdzie front przez nasz kraj, przyniesie ulewy i burze. W drugiej połowie przyszłego tygodnia temperatura wyraźnie spadnie i ma wynosić od 10 do 15 stopni.
10: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Sieć kantorów EXG M1 Brzezińska. Na prognozę pogody zaprasza sponsor kwieciarnia dla Ciebie. Łódź Rokicińska 394/396. Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja, organizator wycieczek klasowych w Centrum Aktywnej Rozrywki. Tak gra Radio Parada.

0: Randkowanie w Radiu Parada.
1: Radio Parada nie ponosi odpowiedzialności za treść nadawanych ogłoszeń.
0: Randkowanie. Jeśli chcesz kogoś poznać, wyślij SMS-a na numer 73601. Pierwsze słowo start. Koszt wiadomości 3,69 zł z VAT-em. Powodzenia.
2: Ten anons kieruje do inteligentnego i odpowiedzialnego pana z apetytem na życie i koniecznie z poczuciem humoru w wieku od 50 do 56 lat, który nie szuka przyjaźni z benefitami, a zdecydowany jest na stworzenie fajnego związku na całe życie z nieidealną i niebanalną, wartościową, kulturalną kobietą. 605-099-794-605-099-794. Jestem Łukasz, mam 36 lat, mieszkam w Łodzi, szukam kobiety w wieku od 30 do 36 lat z Łodzi. 572-773-129, 572-773-129.

0: Randkowanie w Radiu Parada.
1: Kobieta poważnie myśląca o życiu pozna pana w wieku od 40 do 48 lat. Celem jest stały związek i ułożenie sobie życia. Pani prosi o poważne SMS-y z opisem i zdjęciem. 602-350-907 602-350-907. Krzysztof pozna kobietę w wieku od 29 do 41 lat z Łodzi i okolic, która chce mieć dzieci i założyć rodzinę. 696-831-596 696-831-596.

0: Kobieta, 58 lat, pozna wolnego pana nie szukającego przygód z wykształceniem minimum średnim w wieku od 55 do 60 lat, powyżej 175 cm wzrostu zmotoryzowanego. Pani nie odpowiada na SMS-y. 694 193 864 694 193 864. Mam 48 lat, mieszkam w okolicy Widawy, poznam dziewczynę w podobnym wieku do związku z powiatu łaskiego. 726 141 913 726 141 913.
1: Randkowanie. Jeśli chcesz kogoś poznać, wyślij SMS-a na numer 73601. Pierwsze słowo start. Koszt wiadomości 3,69 zł. Powodzenia.

0: Reklama. Talia. Kompleksowe usługi pogrzebowe i kamieniarskie. Opoczno. Telefon 793 154 066. taliaopoczno.pl. Ostatnie pożegnanie z szacunkiem. 793 154 066.
1: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu świeca zapachowa Airwick 6,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 8,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech. Co masz?
2: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla Ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla Ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla Ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Cześć, tu Michał Micut, komentator Canal Plus. Już od wtorku półfinały UEFA Champions League. Wtorek Arsenal kontra Atletico. Środa Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na canalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
6: Odjazd! Następna stacja, Funduszowy Maj.
7: Czeka tu na Was moc atrakcji, warsztatów i wycieczki pociągiem LKA po regionie. A to wszystko bezpłatnie.
8: 10 maja Piotrków Trybunalski, 17 maja Łowicz, 24 maja Kutno, 31 maja Sieradz.
7: Rozkład jazdy, to znaczy rejestracja na przejazd, jest możliwa na stronie fundusze.ue.łódzkie.pl. Liczba miejsc ograniczona.
8: Obserwujcie Facebooka Fundusze Europejskie dla Łódzkiego, by być na bieżąco.
7: Spot finansowany z Funduszy Europejskich.
9: Kwiaciarnia Kwiaty pod Bocianem. Atrakcyjne ceny całodobowo. Tymienieckiego 11A. Po reklamie.

0: Randkowanie w Radiu Parada.
1: Mam na imię Ola, jestem miłą kobietą, szukam pana dostawego związku, kogoś, kto ma poukładany w głowie i podchodzi do życia na poważnie. Jestem średniej budowy ciała, brunetka, 162 cm wzrostu, żonatym albo w związku, z góry dziękuję. Proszę do mnie nie pisać. 501-764-657, 501-764-657. Samotny koziorożec, 68-letni, zaprzyjaźni się z panią w odpowiednim wieku z Łodzi, aby spędzić wspólnie lata razem. Pan prosi o SMS-y 577 593 037 577 593 037.
0: Randkowanie. Jeśli chcesz kogoś poznać, wyślij SMS-a na numer 73601. Pierwsze słowo start. Koszt wiadomości 3,69 zł. Powodzenia.

0: Randkowanie w Radiu Parada.
1: Poznam niezależną, miłą kobietę w pani z Łodzi i okolic. Dostała jej relacji 505 054 927 505 054 927. Poznam dziewczynę szczupłą, wolną, na stałe z Łodzi. Proszę o SMS-y z opisem 570 774 668 570 774 668.
0: Randkowanie. Jeśli chcesz kogoś poznać, wyślij SMS-a na numer 73601. Pierwsze słowo start. Koszt wiadomości 3,69 zł. Powodzenia.

0: promocja.
1: Zamów skuteczną reklamę w Radio Parada. 42 674 1905. 42 674 1905.
0: Autopromocja.

0: Randkowanie w Radiu Parada.
1: Samotny 60-latek zaprzyjaźni się z samotną, rozsądną kobietą do stałej znajomości. 453 536 744 453 536 744. Sympatyczny 59-latek pozna kobietę do stałej znajomości. 786 302 719 786 302 719.
0: Randkowanie. Jeśli chcesz kogoś poznać, wyślij SMS-a na numer 73601. Pierwsze słowo start. Koszt wiadomości 369 zł. Powodzenia.

0: na nią słońce, Bałtyku szary piach zamienia się w gorący podzwrotnikowy raj.
1: Sponsorem czasu jest Fabryka Okien, firma KMM Okno, Inflancka 52.
2: Sponsorem czasu jest Biuro Nieruchomości Domus, kupno, sprzedaż, wynajem. domus-brzeziny.pl.
3: Minęła godzina 14.
4: Radio Parada 96 FM.
1: Sponsorem czasu jest Fabryka Okien, firma KMM Okno, Inflancka 52.
2: Sponsorem czasu jest Biuro Nieruchomości Domus, kupno, sprzedaż, wynajem. domus-brzeziny.pl.
5: Przy Zamku Królewskim w Warszawie uroczyście świętowano Dzień Flagi. Wojna z Iranem opóźni dostawy amerykańskiej broni do Polski. Majówka w najlepsze grille i ogniska byle daleko od lasu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dzisiaj Dzień Flagi Państwowej. Z tej okazji podniesiono flagę na wieży zegarowej Zamku Królewskiego w Warszawie. Odegrano hymn Polski, a także hejnał warszawski ku pamięci powstańców warszawskich. W uroczystości wzięła udział para prezydencka. Wojna z Iranem opóźni dostawy amerykańskiej broni do Polski i innych sojuszników. Wyczerpują się amerykańskie zapasy, pisze gazeta Financial Times. W przyszłym roku miały się zacząć dostawy do Polski 6 baterii przeciwlotniczych Patriot. Polska czeka też na pociski powietrze-powietrze AMRAM i artylerię rakietową HIMARS. Tymczasem prezydent USA Donald Trump poinformował Kongres, że działania wojenne z Iranem zakończyły się. Według komentatorów chce tak uniknąć konieczności otrzymania zgody kongresmenów na kontynuację operacji zbrojnej. Majówka w najlepsze, piękna pogoda przyciągnęła turystów na Podhale. Z mikrofonem na dolnej stacji kolejki na Kasprowy pojawił się też nasz reporter.
6: Majóweczka?
7: Majóweczka.
8: Pogoda nam sprzyja, jest okej.
7: Każdego roku robimy tak, że przed całą majóweczką wybieramy się zawsze.
8: Wie pan co, dla dzieci to jest bardzo dużo atrakcji. Dla dorosłych, jeżeli lubią spacerować po górach, no to rewelacyjny czas.
5: Teraz w Zakopanem jest 15 stopni, co najmniej do poniedziałku ma być ciepło i słonecznie, ale na przyszły tydzień zapowiadane są w Polsce wędrujące ulewy, warto sprawdzać prognozy. Na razie pogoda sprzyja biesiadom na świeżym powietrzu. Pamiętajmy tylko, że nie wszędzie można rozpalać grilla. Mówi o tym Wojciech Swinarski ze Straży Miejskiej w Toruniu.
9: Wielu administratorów nieruchomości wprowadza własne regulaminy utrzymania czystości porządku na terenie danego budynku czy danej wspólnoty. Oczywiście najważniejsze to zachowanie dobrosąsiedzkich stosunków, żeby sąsiedzi nie mieli do nas pretensji.
5: Całkowity zakaz grillowania obowiązuje w parkach narodowych i rezerwatach przyrody. Na terenach leśnych można rozpalać ogień, ale nie bliżej niż 100 metrów od granicy lasu. W Plus Lidze siatkarzy dziś trzeci mecz o Mistrzostwo Polskim. W Zawierciu Aluron CMC Warta podejmie Bogdankę Luk Lublin. Gra toczy się do 3 zwycięstw. Na razie jest 1-1. Początek meczu o 14:45.
10: Radio Parada. Lokalnie najlepsi.
11: Krzysztof Wichowski, zapraszam na lokalne wiadomości sportowe. Zaczynamy od siatkówki i przyszłości mistrzyń Polski. PGE Budowlani Łódź po zdobyciu złotego medalu wchodzą w okres zmian. Zespół, który sięgnął po tytuł, przejdzie przebudowę. Karierę zakończyły Aleksandra Wenerska oraz Bruna Honorio, o czym już informowaliśmy. To bardzo ważne postaci dla drużyny. W składzie pozostają jednak zawodniczki, które stanowiły o sile zespołu. Wśród nich Alicja Grabka, Paulina Damaskę czy Sasa Planinseć. To na nich może być budowana kolejna wersja zespołu. Przed klubem stoi wyzwanie utrzymania wysokiego poziomu sportowego. Przechodzimy do piłki ręcznej i pozytywnych informacji z Piotrkowa Trybunalskiego. Krasoń MKS Piotrkowia rozwija swoje zaplecze sponsorskie. Klub pozyskał nowych, dużych partnerów. Do zespołu dołączyli totalizator sportowy, właściciel marki Lotto oraz firma InPost. To konkretne i znaczące wsparcie. Obie marki będą obecne w funkcjonowaniu klubu, zarówno w przestrzeni medialnej, jak i podczas meczów. Na zakończenie piłka nożna i bardzo ciężka sytuacja Widzewa Łódź. Mecz z Legią Warszawa pokazał, jak trudna jest sytuacja zespołu. Jedna akcja zadecydowała o wyniku spotkania. Widzew walczył, ale nie zdołał przychylić szali na swoją stronę. To kolejny mecz, który zwiększa presję na zespole. Walka o utrzymanie w ekstraklasie trwa. i każdy punkt ma teraz ogromne znaczenie.
10: Radio Parada. Kibicujemy naszym. Radio Parada. Lokalnie najlepsi. Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Sieć kantorów EXG M1 Brzezińska. Na prognozę pogody zaprasza sponsor kwieciarnia dla Ciebie. Łódź Rokicińska 394/396. Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja, organizator wycieczek klasowych w Centrum Aktywnej Rozrywki.
5: Dzisiaj od 20 do 27 stopni, mnóstwo słońca, jutro podobnie. Ciśnienie wysokie, wiatr delikatny. W poniedziałek pojawi się u nas front z północnego zachodu, a więc od zachodniego Pomorza. Deszczowe chmury, ulewy i burze będą tak spacerować przez nasz kraj. Spadnie trochę temperatura, będzie burzowo.
10: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Sieć kantorów EXG M1 Brzezińska. Na prognozę pogody zaprasza sponsor kwieciarnia dla Ciebie. Łódź Rokicińska 394/396. Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja, organizator wycieczek klasowych w Centrum Aktywnej Rozrywki. Tak gra Radio Parada.

0: Randkowanie w Radiu Parada.
1: Samotny koziorożec pozna panią również samotną z Łodzi. Pan prosi o SMS-y 577 593 037 577 593 037. Mam 34 lata, 175 cm wzrostu. Szukam kobiety w wieku od 28 do 37 lat, z którą wspólnie z czasem stworzymy stały związek. Pani może mieć dziecko. 571 280 177 571 280 177.
0: Randkowanie. Jeśli chcesz kogoś poznać, wyślij SMS-a na numer 73601. Pierwsze słowo start. Koszt wiadomości 3,69 zł z VAT-em. Powodzenia.

0: 733 633 473. 60-latek pozna konkretną kobietę, z którą można stworzyć stały związek. Pani w wieku do 63 lat. 791 945 008. 791 945 008.
1: Radio Parada.

0: 7 cm wzrostu, 96 kg waży. Jestem samotnym wdowcem od kilku lat. Samotnie wychowuję dwójkę synów. Mam swoją maleńką działalność. Szukam bliskiej osoby, najlepiej na stałe. Dzieci drugiej strony dla mnie nie stanowią problemu. 609-668-315. 609-668-315. Wysoki brunet, 46-letni, pozna koleżankę, a czas pokaże. Z Tomaszowa lub okolic. 791-845-261. 791-845-261.
1: Radio Parada.

0: Mamy dla Was zaproszenia do Thai Relax Center w Łodzi przy Lawinowej. Chcecie znaleźć się w finale i wygrać chwilę prawdziwego relaksu? Piszcie parada.uzasadnienie na numer 73601. Napiszcie, dlaczego to właśnie Was mamy wybrać. Wybieramy najciekawsze zgłoszenia. Reklama.
1: Łódź doczekała się! Stacja Padel, 5 profesjonalnych kortów, ligi, turnieje i społeczność prawdziwych maniaków padla. Graj indywidualnie ze znajomymi lub z całą firmą. Twoje miejsce na korcie czeka. Kolumny 27, Łódź. Szczegóły na stacjapadel.pl.
0: Kwiaciarnia Kwiaty pod Bocianem. Atrakcyjne ceny całodobowo. Tymienieckiego 11A.
2: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Jesteś gotowy?
6: Na co?
5: Na funduszowy maj! To miesiąc świętowania wejścia do Unii Europejskiej. Bezpłatne warsztaty u beneficjentów, wycieczki pociągami, lokalne eventy i wiele więcej.
6: W Łódzkiem coś się dzieje?
5: I to sporo! Startujemy 8 maja. Czekają na Was warsztaty z wypiekania chleba, warsztaty z dietetykiem i zawody jeździeckie. A to tylko część atrakcji.
6: Jestem gotowy.
5: Wejściówki na wybrane wydarzenia można wygrać w konkursach organizowanych na profilu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na Facebooku. Więcej na fundusze.ue.lodzkie.pl. Spot finansowany z Funduszy Europejskich.
0: Prowadzisz gabinet lekarski lub stomatologiczny? W Twojej pracy nie ma miejsca na przypadek. Odpady medyczne muszą być odbierane bezpiecznie i na czas. TPO.pl. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Podpisz umowę online na TPO.pl. Klub sportowy Ceramika Opoczno zaprasza wszystkich na wielkie kibicowanie podczas turnieju piłkarskiego Ceramika Cup w dniu 3 maja na stadionie przy Alei Sportowej. Dla wszystkich dmuchańce, wata cukrowa, grill i mnóstwo atrakcji. Wspierają nas Urząd Marszałkowski, Gmina, Powiat, lokalni partnerzy i fanklub Czerwone Opoczno. Potrzebujesz najlepszych fachowców od montażu instalacji hydraulicznych, gazowych czy klimatyzacji w Twoim domu albo biurze? Interm. Konrad Indrychowski w Opocznie na Zjazdowej 2A. Solidny dobór i montaż. Interm. Telefon 693 161 833. Po reklamie.
7: Touch me.

0: Randkowanie w Radiu Parada.
1: 55-letni mężczyzna pozna dziewczynę w wieku od 48 do 58 lat. Mężczyzna nie pali, nie pije alkoholu, prowadzi zdrowy tryb życia i chętnie taką dziewczynę pozna z Łodzi i okolic naszego województwa łódzkiego. Do stałego związku. Mężczyzna lubi przyrodę, wyjeżdża na wypoczynek w lasy, nad morze, jeziora. Lubi muzykę i dobrą zabawę, lubi tańczyć, pragnie poznać dziewczynę, rozwódkę, wdowę z dziećmi. Pogodną, wesołą. Pan jest z osobą romantyczną. 723 424 210 723 424 210. 48-latek pozna kobietę w wieku od 35 do 46 lat ze Zgierza, Łodzi. 574 784 231 574 784 231
0: Radio Parada.

0: promocja.
1: Chcesz, aby o twojej firmie szybko dowiedzieli się słuchacze Radia Parada? Zadzwoń i zapytaj o reklamę u nas. 42 674 1905.
0: Autopromocja.
1: Długi weekend w Radiu Parada. W super rytmach.

0: Wolny, niezależny 59-latek pozna kobietę o miłej aparycji w celu spędzania wolnego czasu z Łodzi i województwa łódzkiego w wieku do 60 lat. 453 536 743 453 536 743. Mam 47 lat, poznam kobietę w wieku do 50 lat, proszę o SMS-y z opisem 796 338 952 796 338 952.
1: Radio Parada.

0: Randkowanie w Radiu Parada.
1: Miły, wolny, opiekuńczy 50-latek pozna miłą, wolną panią w wieku od 35 do 50 lat z Łodzi i bliskich okolic do stałego związku. 536-095-929. Mam 48 lat, mieszkam w Łasku, poznam dziewczynę w podobnym wieku do związku z Łasku, Szczercowa i okolic. 726-141-913.
0: Radio Parada.

0: Randkowanie w Radiu Parada.
1: Nie będę pisał, że szukam stałego związku, nie nastawiam się. Po prostu co ma być, to będzie. Póki co fajnie by było poznać panią, która lubi porozmawiać o wszystkim i o niczym. Chciałaby czasem się spotkać, posiedzieć, spędzić czas, wieczory razem, zamiast osobno. Ja mam 50 lat, jestem wolnym mieszkańcem Zgierza. 603-376-630. 49-letni, miły, prosty w obsłudze, chętnie pozna kobietę w wieku od 30 do 50 lat. 690-480-703. 690-480-703.
0: Na dzisiaj kończymy randkowanie z Radiem Parada. Jeśli nie zdążyliście zapisać numerów telefonów, nic straconego. Wszystkie ogłoszenia publikujemy na stronie parada.fm w zakładce Randkowanie. Randkowanie. Jeśli chcesz kogoś poznać, wyślij SMS-a na numer 73601. Pierwsze słowo start. Koszt wiadomości 3,69 zł. Powodzenia.

0: Sponsorem czasu jest fabryka okien, firma KMM Okno, Inflancka 52.
1: Sponsorem czasu jest biuro nieruchomości Domus. Kupno, sprzedaż, wynajem. domus-brzeziny.pl.
2: Minęła godzina 15.
3: Radio Parada 96 FM.
0: Sponsorem czasu jest fabryka okien, firma KMM Okno, Inflancka 52.
1: Sponsorem czasu jest biuro nieruchomości Domus. Kupno, sprzedaż, wynajem. domus-brzeziny.pl.
4: Polska jest zjednoczona, zapewniają w Dzień Flagi prezydent i minister obrony. Na chwilę przed maturą lepiej powtarzać niż uczyć się nowego, mówi psycholog. Humbug Timi uratowany, wrócił do Morza Północnego. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wysyłamy sygnał o jedności narodowej, oświadczył prezydent w Dzień Flagi Państwowej. Wręczył dziś nominacje generalskie i admiralskie oficerom Wojska Polskiego. To efekt porozumienia z rządem, mówią prezydent Karol Nawrocki i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Dzisiaj wysyłamy sygnał o jedności narodu. My naszą misję wykonujemy dziś przez chwilę, a Rzeczpospolita trwała i trwać będzie w kolejnych pokoleniach.
6: To współdziałanie, jak widzicie, pomimo różnych wydarzeń, słów, które często padają, jest możliwe. Niektórzy dzisiejszy świat próbują tylko do tych emocji sprowadzić, czasem jednodniowej polityki.
4: Nominacje generalskie i admiralskie otrzymało 12 oficerów. NATO współpracuje z USA w celu zrozumienia decyzji o wycofaniu części żołnierzy z Niemiec, napisała rzeczniczka sojuszu Alison Hart. Pentagon ogłosił, że wycofa z Niemiec 5 tysięcy żołnierzy. W poniedziałek zaczynają się matury. To wielki stres. Co jeszcze warto zrobić, mówi psycholog i pedagog dr Klaudia Królewiak-Decji.
7: Jeśli chodzi o tę naukę na ostatnią chwilę, to w większości przypadków już nie ma sensu, bo faktycznie ten stres jest tak wysoki, że niewiele już przyswajamy. Lepiej jest tych ostatnich dniach powtarzać te nasze ślady pamięciowe, czyli jak już się czegoś nauczyliśmy, to żebyśmy mieli do tego lepszy dostęp.
4: A na sam koniec jeszcze warto odrobinę odpocząć, by się zregenerować. Szczęśliwy koniec tej historii. Humbug Timi uratowany. Wieloryb przez ponad 2 miesiące męczył się w Bałtyku, osiadał na mieliznach. Jego losy śledziły codziennie media. Niemieckie służby, bo leżał głównie przy niemieckim wybrzeżu, wielokrotnie próbowały mu pomóc. Nie dawały rady. Ogłoszono, że nie ma nadziei już dla humbaka. A jednak udało się go podnieść na wypełnioną wodą i piachem barkę i wyprowadzić na Morze Północne. Operację sfinansowali prywatni przedsiębiorcy. Timi został wypuszczony do Morza Północnego. Ma drobne obrażenia, ale pływa swobodnie o własnych siłach. Ma też nadajnik GPS, by dalej śledzić jego położenie. Bałtyk nie nadaje się do życia dla wielorybów, ale zdarza się, że tu wpływają.
8: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Sieć kantorów EXG. M1 Brzezińska.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja, organizator wycieczek klasowych w Centrum Aktywnej Rozrywki.
10: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Kwieciarnia dla Ciebie. Łódź Rokicińska 394/396.
4: Jeszcze dziś i jutro ma być pięknie i gorąco, od 20 do 28 stopni, mnóstwo słońca, a w poniedziałek już na północnym zachodzie Polski pojawią się ulewy i burze. A potem w miarę upływu czasu w przyszłym tygodniu ulewy i burze mają się przenosić po całej Polsce, wędrować na wschód i południe.
8: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Sieć kantorów EXG. M1 Brzezińska.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja, organizator wycieczek klasowych w Centrum Aktywnej Rozrywki.
10: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Kwieciarnia dla Ciebie. Łódź Rokicińska 394/396.
8: Tak gra Radio Parada.

0: Mamy dla Was zaproszenia do Thai Relax Center w Łodzi przy Lawinowej. Chcecie znaleźć się w finale i wygrać chwilę prawdziwego relaksu? Piszcie parada.uzasadnienie na numer 73601. Napiszcie, dlaczego to właśnie Was mamy wybrać. Wybieramy najciekawsze zgłoszenia. Reklama. Talio. Kompleksowe usługi pogrzebowe i kamieniarskie. Opoczno. Telefon 793 154 066. Kaliaopoczno.pl. Ostatnie pożegnanie z szacunkiem. 793 154 066.
1: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
2: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: TPOPL.
0: Prowadzisz gabinet weterynaryjny? Zwierzęta, zabiegi, odpowiedzialność. A odpady medyczne? Tu liczy się termin i bezpieczeństwo. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Podpisz umowę online na TPOPL. Ach, ta prostokątna ekspres pizza na puszce z tym cieście. Ciągnąca się mozzarella. Idealna salami, pepperoni. No i ten niesamowity, chrupiący, karmelizowany rant. Skomponuj swój własny zestaw.

0: Zamów na ekspres.pizza.pl na wynos lub z dowozem. Ekspres Pizza Syrenki 19, Sacharowa 63, Kusocińskiego 65. Masz stronę internetową, ale klienci jej nie widzą? Codziennie ktoś szuka Twoich produktów w internecie i trafia do konkurencji. Nasze działania sprawią, że Twoja strona znajdzie się w top 3 do 3 tygodni. Rozliczamy się tylko z efektów. Zadzwoń i umów się na bezpłatną analizę, po której przygotujemy indywidualny plan działania dla Twojej firmy. 501-448-091 501-448-091.
1: Odjazd! Następna stacja, Funduszowy Maj.
2: Czeka tu na Was moc atrakcji, warsztatów i wycieczki pociągiem ŁKA po regionie. A to wszystko bezpłatnie.
3: 10 maja Piotrków Trybunalski, 17 maja Łowicz, 24 maja Kutno, 31 maja Sieradz.
2: Rozkład jazdy, to znaczy rejestracja na przejazd, jest możliwa na stronie fundusze.ue.łódzkie.pl. Liczba miejsc ograniczona.
3: Obserwujcie Facebooka Fundusze Europejskie dla Łódzkiego, by być na bieżąco.
2: Spot finansowany z Funduszy Europejskich.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem czasu jest fabryka okien firma KMM Okno. Inflancka 52.
1: Sponsorem czasu jest Biuro Nieruchomości Domus. Kupno, sprzedaż, wynajem. domus-brzeziny.pl.
2: Minęła godzina 16.
3: Radio Parada 96 FM.
0: Sponsorem czasu jest fabryka okien firma KMM Okno. Inflancka 52.
1: Sponsorem czasu jest Biuro Nieruchomości Domus. Kupno, sprzedaż, wynajem. domus-brzeziny.pl.
4: Tragiczny wybuch gazu w domu pod Wieluniem. Zginęła nastolatka. Sadownicy poszkodowani przez nocne mrozy mają dostać pomoc. Jest ładniej niż się spodziewaliśmy. Plażowicze korzystają z majówki. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tragiczny wybuch gazu pod Wieluniem. W budynku mieszkalnym w miejscowości Anielin zginęła nastolatka. Do szpitala trafiła też poparzona kobieta. Prawdopodobną przyczyną eksplozji było rozszczelnienie się wężyka gazowego. Na poligonie w Orzeszu zaczęły się ćwiczenia NATO z udziałem żołnierzy armii USA. Bierze w nich udział ponad 3,5 tysiąca żołnierzy z kilku krajów członkowskich sojuszu, a także kilkaset pojazdów. Sadownicy poszkodowani przez nocne mrozy mają dostać pomoc, obiecał to minister rolnictwa Stefan Krajewski. Niektórzy stracili wszystkie plony.
5: Bardzo dużo drzew owocowych, plantacji, sadów zmarzło. Po prostu w ostatnich nocach, mimo podjętych prób chronienia tych sadów, ogrzewania, zraszania, są odpowiednie metody i sposoby ochrony. Tę walkę nasi sadownicy, rolnicy, ogrodnicy przegrali.
4: Mówi minister Krajewski. Rolnicy apelują m.in. o uproszczenie procedur szacowania strat i jak najszybsze wypłacanie odszkodowań. Z powodu wysokiej ceny ropy upadła linia lotnicza. Działające od początku lat 90. amerykańskie linie Spirit Airlines ogłosiły, że odwołały loty i zakończyły działalność. A powodem jest podwojenie cen paliw z powodu wojny na Bliskim Wschodzie. Dziś opublikowano sondaż. Ponad 60% Amerykanów ocenia, że rozpoczęcie przez Trumpa wojny z Iranem to był błąd. Tracą na tym finansowo przez wzrost cen i boją się wzniecenia terroryzmu. Wreszcie trafiła się wymarzona majówka. Gorąco i bezchmurnie, dlatego w długi weekend nad polskim morzem tłumy. W Sopocie dziś temperatura nawet 24 stopnie. Nasz reporter rozmawiał ze szczęśliwymi plażowiczami.
6: Faktycznie, pogoda jak marzenie, udała nam się, jest piękna pogoda.
7: No właśnie, nie byliśmy gotowi na taką pogodę, powiem szczerze, więc nie zapakowaliśmy wszystkiego niezbędnego do plażowania typowego.
6: I zapowiadają podobno jutro jeszcze cieplej.
8: No akurat obserwowaliśmy prognozy i okazało się, że właśnie to będzie ten czas, kiedy trzeba spędzić nad morzem.
4: Faktycznie niedziela ma być jeszcze cieplejsza. Momentami temperatura zbliży się do 30 stopni. W przyszłym tygodniu mogą jednak przechodzić burze i zrobi się chłodniej.
9: Radio Parada. Lokalnie najlepsi.
10: Krzysztof Wichowski, zapraszam na lokalne wiadomości sportowe. Zaczynamy od piłki ręcznej i ważnych zmian w Piotrkowi. Krasoń MKS Piotrkowia rozwija swoje zaplecze sponsorskie. Klub pozyskał nowych, dużych partnerów. Do zespołu dołączyli totalizator sportowy, właściciel marki Lotto oraz firma InPost. To konkretne i znaczące wsparcie. Obie marki będą obecne w funkcjonowaniu klubu, zarówno w przestrzeni medialnej, jak i podczas meczów. To ważny krok w rozwoju Piotrkowi. Warto podkreślić, że sponsor tytularny, firma Krasoń, pozostaje częścią projektu. Natomiast nowi partnerzy wzmacniają całe zaplecze organizacyjne i finansowe. Przenosimy się do piłki nożnej i trudnej sytuacji Widzewa Łódź. Łodzianie są bardzo blisko strefy spadkowej. Mecz z Legią Warszawa był kolejnym ważnym sprawdzianem. Jedna akcja zdecydowała o wyniku spotkania. To pokazuje, jak niewiele brakuje, by zdobyć punkty. Widzew walczy, ale sytuacja w tabeli pozostaje napięta i jest coraz trudniejsza dla klubu. Każdy kolejny mecz będzie kluczowy, by nie odpaść z ekstraklasy. Na koniec siatkówka i zmiany w PGE Budowlanych Łódź. Mistrzynie Polski będą budować nowy skład. Karierę zakończyły Aleksandra Wenerska oraz Bruna Honorio, o czym już informowaliśmy. To duża strata dla zespołu. W drużynie pozostają jednak ważne zawodniczki, takie jak Alicja Grabka, Paulina Damaskę czy Sasa Planinseć. To na nich może być oparta przyszłość klubu. Budowlani wchodzą w nowy etap po historycznym sukcesie.
9: Radio Parada. Kibicujemy naszym. Radio Parada. Lokalnie najlepsi. Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Sieć kantorów EXG. M1 Brzezińska. Na prognozę pogody zaprasza sponsor kwieciarnia dla Ciebie. Łódź Rokicińska 394/396. Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja, organizator wycieczek klasowych w Centrum Aktywnej Rozrywki.
4: Najnowsze prognozy synoptyków mówią, że jeszcze dziś i jutro ma być piękna letnia pogoda, a od poniedziałku wpłynie do nas z północnego zachodu front, przyniesie ulewy i burze. I w kolejnych dniach będzie wędrować na wschód i na południe, tak więc w całym kraju w przyszłym tygodniu możemy spodziewać się gwałtownej pogody.
9: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Sieć kantorów EXG. M1 Brzezińska. Na prognozę pogody zaprasza sponsor kwieciarnia dla Ciebie. Łódź Rokicińska 394/396. Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja, organizator wycieczek klasowych w Centrum Aktywnej Rozrywki. Tak gra Radio Parada.

0: Radio Parada w super rytmach.
1: Jest das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
2: Good evening. Good evening.
3: Buenas noches, señoras y señores.
4: Mesdames et messieurs, bonjour.
5: Guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen.
6: Zaczynamy kolejne notowanie listy Hot Top 20 w Radiu Parada. Sporo się tutaj porobiło wam przez ten ostatni tydzień. Sporo propozycji też specjalnie tutaj od was, więc posłuchajcie. Na początek fajny kawałek od Afrojacka C i Davida Guetty, taka świeżynka, nowość tutaj zawita, a potem Bandita Dance, a więc już no może powiedzieć, że... No takie majówkowe granie nam się, kochani, zaczyna naprawdę przyjemnie. Mam nadzieję, że jesteście gotowi. Zaczynamy!
0: Lista kawałków bardzo hot i bardzo top w Radiu Parada. Hot Top! Propozycja do Hot Top!

0: Lista Hop Top.
1: Modelki na miejscu 19 jestem w szoku, bo powiem wam, że na każdej imprezie takie nieco... dla młodzieży. Ten utwór to góruje normalnie na wszystkich imprezach wodarskich, modelki, ile dać mam. A tutaj widać, że tych głosów nie daliście aż na tyle, żeby chociażby w drugiej połowie listy Hot Top 20 modelki przetrwały. Miejsce 19 to nie jest jakby ich pozycja, ale no dobrze, że są. Grawe modelki.
0: 19.

0: Mamy dla Was zaproszenia do Thai Relax Center w Łodzi przy Lawinowej. Chcecie znaleźć się w finale i wygrać chwilę prawdziwego relaksu? Piszcie parada.uzasadnienie na numer 73601. Napiszcie, dlaczego to właśnie Was mamy wybrać. Wybieramy najciekawsze zgłoszenia. Reklama.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz piorący 1600 W Parkside. Aż 100 zł taniej. Jedyne 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 379 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Uwielbiam rysowanie.
9: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
10: Szukasz sportu, który uzależnia? Stacja Padel właśnie otwiera 5 kortów w Łodzi. Gry ze znajomymi, firmowe rozgrywki, ligi i turnieje. Wszystko przy ulicy Kolumny 27. Dołącz do społeczności łódzkich maniaków padla. Zaobserwuj nasze social media po więcej. Stacja Padel.
0: Klub sportowy Ceramika Opoczno zaprasza wszystkich na wielkie kibicowanie podczas turnieju piłkarskiego Ceramika Cup w dniu 3 maja na stadionie przy Alei Sportowej. Dla wszystkich dmuchańce, wata cukrowa, grill i mnóstwo atrakcji. Wspierają nas Urząd Marszałkowski, gmina, powiat, lokalni partnerzy i fan klub Czerwone Opoczno.
11: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
12: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
11: A, bo byliśmy z żoną w brykomanii i wzięliśmy impregnat do drewna, nie dość, że w

0: świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało, a kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
1: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad, dlatego w Brikomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
2: Kwiaciarnia Kwiaty pod Bocianem. Atrakcyjne ceny całodobowo. Tymienieckiego 11A. Po reklamie. Hot Top Top. 17.

0: W Radiu Parada.
1: Hot Top.
2: No to dwóch władców już teraz przed nami, Kongs i Galaxy. Ten przebój pokochaliście od pierwszego brzmienia. Kochacie go nadal i jeszcze przed tym, kochani, mamy dla was utwór taki w małej niespodziance. Jestem w totalnym szoku, że Offenbach tutaj normalnie znalazł się wokół władca. Szok. Tyle głosu na niego padło, że prosto naprawdę szok. Ale no, Offenbach to Offenbach.
0: Hot Top. Władca.

0: Miejsce 15 dzisiaj, Fawaz i Zalia. Nie ucieknę. Powiedz, czy o co chodzi z tą Zalią? Bo naprawdę to jest taka, znaczy nie, że to chodzi, bo ja wiem o co chodzi. Piękną, ładną wokalistką, która ma niesamowity talent i tak dalej, ale naprawdę ona występuje, gdzie nie spojrzę, po prostu na któryś singiel jakiegoś tutaj wokalisty czy wokalistki, to najprawdopodobniej Zalia też tam wystąpi. No głos ma naprawdę przepotężny, więc nie dziwię się, że po prostu nie da się od niej uciec, a już raz przed nami właśnie utwór Nie ucieknę. Gramy miejsce 15.
1: 15.

startem i awaryjnym lądowaniem. Czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał. Bezczynnym popijaniem leżka, chwilami, gdy się wokół kręciła łezka i ratował tylko podwójny

0: Hot Top.
1: No to też taki bardzo charakterystyczny głos z lekką chrypką. Mowa o Bledce. Dwa dni przed nami już teraz na miejscu 13. Sporo głosów, ale jednak nie na tyle dużo, aby Bledka znalazła się chociażby w ostatniej prostej, więc my już teraz gramy w Bledkę na miejscu 13.
2: 13.

0: promocja.
1: Biuro Reklamy Radia Parada. Telefon 42 674 1905.
0: Autopromocja.
1: Lista kawałków bardzo hot i bardzo top w Radiu Parada.

0: Lista Hot Top w Radiu Parada.
1: Hot Top.
2: Miejsce 12 należy do Dinoro. If Only You, przecież ten utwór kojarzymy z początku lat 2000. No powiem wam, że Dinoro zrobił chociażby ten utwór, który znacie, 5 Hours. A wiecie dlaczego się tak nazywam? Bo stworzył go w 5 godzin. Mądry, ambitny tytuł, ale rzeczywiście, no powiem wam, że przyjął się wtedy niesamowicie. If Only You też przyjmuje się niesamowicie, ale nie na tyle, aby znaleźć się chociaż nie w pierwszej piątce. No głosujcie na Dinoro, jeśli chcielibyście jeszcze go usłyszeć, bo głosów brakło.
0: 12.

0: Sponsorem czasu jest fabryka okien firma KMM Okno. Inflancka 52.
1: Minęła godzina 17.
2: Radio Parada 96 FM.
0: Sponsorem czasu jest fabryka okien firma KMM Okno. Inflancka 52.
3: Amerykanie wycofują część wojsk z Niemiec. Niemcy nie są zaskoczeni. W lasach jest wyjątkowo sucho. Uważajmy, by nie wzniecić pożaru. 3 kilometry ma najdłuższa w Polsce flaga. Rozwinięto ją w Bornem Sulinowie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Niemcy komentują decyzję Stanów Zjednoczonych o wycofaniu z ich kraju 5000 żołnierzy. Można było to przewidzieć, stwierdził tamtejszy minister obrony Boris Pistorius. Szczegóły Marcin Starzec.
4: Zdaniem niemieckiego ministra obrony taka decyzja nie jest zaskoczeniem. Pistorius zaznacza, że to sygnał dla Europy, by wziąć większą odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo. Niemcy, jak mówi, już zwiększają wydatki na obronność i rozbudowują swoje siły zbrojne. Jednocześnie podkreśla, że obecność wojsk USA w Europie nadal pozostaje kluczowa i przypomina, że dziś w Niemczech stacjonuje ich blisko 40 tysięcy. Berlin chce też kontynuować współpracę z sojusznikami, w tym z Polską i Francją.
3: Ściółka w lasach jest sucha jak pieprz. Uważajmy, by przypadkiem nie zapruszyć ognia, mówi Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.
5: Sytuacja jest bardzo poważna. Mamy duże nagromadzenie po zimie martwej materii organicznej, która jest bardzo łatwopalna. Jeszcze nie mamy tak bujnie rozwiniętej rośliny, która by to przykryła.
3: W majówkę zwróćmy szczególną uwagę na to, czy grill lub ognisko nie stoją w niebezpiecznym miejscu. Prawie wszystkie pożary lasów powodowane są przez człowieka. Ulicami Wilna przeszła Parada Polskości. Coroczna manifestacja organizowana z okazji Dnia Flagi, Dnia Polonii i Polaków za granicą oraz rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Polacy są na Litwie najliczniejszą mniejszością, stanowią 6,5% ludności. Są też bardzo aktywną społecznością. Mają swoje reprezentacje samorządowe, a także posłów w parlamencie. Zajmują stanowiska ministrów i wiceministrów. Od dziś Borne Sulinowo na Pomorzu Zachodnim dzierży tytuł miasta z najdłuższą biało-czerwoną flagą. Ma ona dokładnie 3 kilometry długości. Rozwijanie jej w ulicznym korowodzie relacjonował inicjator akcji Łukasz Zacholski.
6: 400 kilo, ręcznie nie damy rady tego zrobić.
7: Ile mamy aktualnie?
6: 2300 metrów.
7: Rozciągamy najdłuższą biało-czerwoną.
8: I my dzisiaj w Bornym Sulinowie tworzymy tą historię.
3: Mówiła też burmistrz Dorota Chrzanowska. Dotychczasowy rekord należał do Międzyzdrojów.
9: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Sieć kantorów EXG M1 Brzezińska. Na prognozę pogody zaprasza sponsor kwieciarnia dla Ciebie. Łódź Rokicińska 394/396. Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja, organizator wycieczek klasowych w Centrum Aktywnej Rozrywki.
3: Do końca majówki ma być bardzo gorąco i słonecznie. Jutro 24 stopnie na północnym wschodzie, 26 w centrum, nawet 28 na zachodzie Polski, w górach i nad morzem też około 25. W poniedziałek do Polski z zachodu i północy będą wpływać deszczowe chmury, a z nimi burze.
9: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Sieć kantorów EXG M1 Brzezińska. Na prognozę pogody zaprasza sponsor kwieciarnia dla Ciebie. Łódź Rokicińska 394/396. Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja, organizator wycieczek klasowych w Centrum Aktywnej Rozrywki. Tak gra Radio

Radio Parada w super rytmach. Hot Top, Hot Top. Super sobota w Radiu Parada. Propozycja do Hot Top.

0: ogromny spadek. Już teraz przed nami, kochani, Graceland i Your Box na miejscu 8. Ja przypomnę, że w tamtym tygodniu była to jeszcze dwójka. Czemu głosów tak mało? No wszystko kiedyś się nudzi, ale jeśli chcielibyście, żeby jeszcze ten utwór pograł trochę na antenie Radia Parada, wbijajcie na Face, jak głosujcie właśnie na niego.
1: 8.

0: Telefon 793 154 066. Kalia Opoczno.pl. Ostatnie pożegnanie z szacunkiem. 793 154 066.
1: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Kwiaciarnia Kwiaty pod Bocianem. Atrakcyjne ceny całodobowo. Tymienieckiego 11A. Ach, ta prostokątna ekspres pizza na puszce z tym cieście. Ciągnąca się mozzarella, idealna salami, peperoni, no i ten niesamowity, chrupiący, karmelizowany ranch. Skomponuj swój własny zestaw. Zamów na ekspres pizza.pl na wynos lub z dowozem. Ekspres pizza Syrenki 19, Sacharowa 63, Kusocińskiego 65.
4: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
5: Uwielbiam rysowanie.
4: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
3: Potrzebujesz najlepszych fachowców od montażu instalacji hydraulicznych, gazowych czy klimatyzacji w twoim domu albo biurze? Interm. Konrad Indrychowski w Opocznie na Zjazdowej 2A. Solidny dobór i montaż. Interm. Telefon 693 161 833. Po reklamie. Długi weekend z Radiem Parada. Hot Top.
6: Ja mówiłem, że Zalia będzie parę razy witała na tej na antenie Radia Parada w liście Hot Club 20 i gdzieś tam to się nie pomyliłem, głosujecie na nią cały czas, wszystko znika przy tobie, mi się graj. No to fukaj Zalia, wszystko znika przy tobie. Dzisiaj miejsce siódme należy do nich.
3: Siódemka.
7: Ostatnia szansa, neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to tak samo.

0: Hot Top.
1: Mówiłem, że Zalia dzisiaj będzie? Mówiłem. A mówiłem, że już będzie trzeci raz? No chyba nie. Nie, więc dopóki się nie znudzisz, władcą jeszcze Zalia po raz kolejny i Miu, dopóki się nie znudzisz na antenie Radia Parada. A jeszcze przed tym przypomnijmy, że Kaskada pierwszy raz była władcą, więc naprawdę ta lista jest totalnie dzisiaj ciekawa.
0: Władca listy Hot Top 20.

zażone. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie da się, mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosiłem, jak ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet.

0: ciebie jeszcze za chwilę.
1: Lista Hot Top w Radiu Parada.
2: Hot Top.
1: Piątka.

0: lista Hot Top 20.
1: No proszę, ile głosów? Michael Patrick Kelly, Run Free, miejsce czwarte. Tam widzę, że sporo też głosujecie, dziewczyny i panowie, na inny kawałek od Michaela Patricka Kelly'ego. Jednak ja tam proszę o większą motywację, no bo głosów jest na tyle mało,
2: no że jeszcze tego nie zagramy.
1: Proszę tam się zmobilizować i no, fani, fanki Michaela Patricka Kelly'ego, jesteście?
0: Czwórka.

0: Got Top.
1: Autopromocja.
0: Zamów skuteczną reklamę w Radio Parada. 42 674 1905. 42 674 1905.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: Cześć, tu Michał Mitrzut, komentator Kanal Plus. Już od wtorku półfinały UEFA Champions League. Wtorek Arsenal kontra Atletico. Środa Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Masz stronę internetową, ale klienci jej nie widzą? Codziennie ktoś szuka Twoich produktów w internecie i trafia do konkurencji. Nasze działania sprawią, że Twoja strona znajdzie się w top 3 do 3 tygodni. Rozliczamy się tylko z efektów. Zadzwoń i umów się na bezpłatną analizę, po której przygotujemy indywidualny plan działania dla Twojej firmy. 501 448 091 501 448 091 po reklamie.
0: Hot Top.
9: No to kochani, piękna sprawa. Męskie grani, Igor Herbut, Vito Bambino i Zalia. Zalia oczywiście piąty raz na naszej liście, no ale no, ona tworzy teraz z każdym, no to dziwne, żeby jej nie było. Nareszcie i nareszcie ten utwór znalazł się na miejscu pierwszym. Piękna sprawa. A ja osobiście po prostu włączam teraz sobie system ciarki, włączamy play i odlatujemy.
0: Jedynka.

0: się staram powiedzieć.
1: Dziękuję wam za to notowanie listy Hot 20 w Radiu Parada. A Just Might na miejscu trzecie, miejsce drugie Damiano David, a miejsce pierwsze zajęło męskie granie Igor Herbot, Vito Bambino i Zalia w utworze Nareszcie. My wam bardzo dziękujemy za to dzisiejsze notowanie. Do usłyszenia już jutro. Trzymajcie się. Cześć!
2: Im Namen aller Mitarbeiter darf ich mich recht herzlich von Ihnen verabschieden.
3: That's all for tonight. Good night.
2: Tschüss, wir sehen uns morgen wieder.
4: I hope you have been blessed by this program.
2: Enjoy, and I will see you tomorrow.
3: Bonsoir.
2: Auf Wiedersehen.
5: Radio Parada.

0: Sponsorem czasu jest fabryka okien firma KMM Okno. Inflancka 52.
1: Minęła godzina 18.
2: Radio Parada 96 FM.
0: Sponsorem czasu jest fabryka okien firma KMM Okno. Inflancka 52.
3: Wiele osób wzięło udział w obchodach Święta Flagi, było uroczyście. Iran chciał odłożyć na później rozmowy o programie jądrowym, Trump to odrzucił. Neon zonda krypto zniknął z fasady Centrum Olimpijskiego. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Sporo osób wzięło udział w uroczystościach związanych ze Świętem Flagi. Odbyły się m.in. na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Karol Nawrocki wręczył 11 nominacji generalskich i jedną admiralską. Na dziedziniec mógł wejść każdy, kto akurat przechodził krakowskim przedmieściem i chciał z bliska przyjrzeć się uroczystości.
4: Przepięknie, naprawdę wspaniały dzień. Dzień flagi. Polska jest piękna.
5: Teraz wybieramy się na finał, także
6: idziemy na stadion.
5: Kibicujemy za Częstochową.
6: Tak jest.
7: Okay. Tak. Czyli co, lepiej tak spędzać majówkę niż przy grillu?
5: Zdecydowanie tak.
6: Dla nas lepiej. Zawsze zostaje to w naszej pamięci, nikt nam tego nie zabierze, więc... A grilla można zrobić zawsze.
3: Mówili turyści, którzy akurat odwiedzili w majówkę Warszawę i byli przed Pałacem Prezydenckim. Prezydent powołał Radę do spraw Polonii i Polaków za granicą. Ma ona tworzyć mechanizmy prawne i podatkowe zachęcające Polaków do powrotu z emigracji. Według GUS-u za granicą przebywa albo mieszka teraz do 3 milionów obywateli Polski. To nie jedyna rada, jaką powołuje prezydent. Jutro ma powołać Radę do spraw nowej konstytucji. Według agencji Reutera Iran zaproponował Amerykanom otwarcie cieśniny Ormus, a sprawę programu jądrowego chciał zostawić na później. Donald Trump jednak tę propozycję odrzucił. Wojna między USA i Izraelem a Iranem trwa ponad 2 miesiące. Powoduje największe w historii zakłócenia w globalnych dostawach energii. Rząd Giorgi Meloni zajmuje od dziś 2. miejsce w powojennej historii Włoch pod względem długości pracy. Centroprawicowy gabinet ustępuje tylko rządowi Silvio Berlusconiego, który pracował w latach 2001-2005. Reklama skompromitowanej firmy Zonda Krypto zniknęła z fasady Centrum Olimpijskiego w Warszawie. Firma, przeciwko której toczy się śledztwo w sprawie gigantycznej afery finansowej, nie wypłaciła pieniędzy swoim klientom, także olimpijczykom. Mówi nasz wybitny olimpijczyk Robert Korzeniowski, dziś doradca ministra sportu.
8: Tracił na wartości też przede wszystkim wizerunek samego sportu, ponieważ wizerunkiem olimpijczyków była podpierana kampania reklamowa Zonda Krypto, na którą nabrały się te osoby, które do dzisiaj nie mogą wypłacić żadnych pieniędzy.
3: Ponad 50 związków sportowych zaapelowało do prezesa PKOL-u Radosława Piesiewicza o natychmiastową dymisję.
9: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Kwieciarnia dla Ciebie. Łódź Rokicińska 394 na 396.
3: W nocy od 5 do 10 stopni, a jutro kolejny upalny dzień od 24 stopni na wschodzie, w centrum 26, a na zachodzie nawet 28 stopni. Mnóstwo słońca, deszczu jeszcze w jutro nie zobaczymy, ale w poniedziałek już się mają pojawić. Od północy i zachodu wpłyną deszczowe chmury i przyniosą burze.
9: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Kwieciarnia dla Ciebie. Łódź Rokicińska 394 na 396.
10: Długi weekend w Radiu Parada. Tak gra Radio

he, będę brał cię, wał cię, cię, ehe. Ja w Wiktorii piję Balantańsa. Każdy tu wie, że jestem królem tańca. Na fliperach mam wszystkie rekordy. Jak ktoś się dzieli, to tylko forty, forty. 20% pobiera tutaj kasa. Ruda Grażyna, ty jesteś ekstra klasa. Szpan na max, ja ostro jeżdżę. Chodź na parking, przejdziemy przez zaplecze. He.

dancing. Pierwszy raper nie było jeszcze stringu. Kazek z Deweksu ma wszystko z podlady. Ja trzymam bufet i mam układy. Gość płaci w markach, mam wolny rynek.

0: autopromocja.
1: Chcesz, aby o twojej firmie szybko dowiedzieli się słuchacze Radia Parada? Zadzwoń i zapytaj o reklamę u nas. 42 674 1905.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
8: Łódź doczekała się! Stacja Padel, 5 profesjonalnych kortów, ligi, turnieje i społeczność prawdziwych maniaków padla. Graj indywidualnie ze znajomymi lub z całą firmą. Twoje miejsce na korcie czeka. Kolumny 27, Łódź. Szczegóły na stacjapadel.pl.
1: Po reklamie. Radio Parada.

0: Radio Parada. Parada w super rytmach. Sponsorem czasu jest fabryka okien, firma KMM Okno, Inflancka 52.
1: Minęła godzina 19.
2: Radio Parada 96 FM.
0: Sponsorem czasu jest fabryka okien, firma KMM Okno, Inflancka 52.
3: Piłkarze Górnika Zabrze zdobyli Puchar Polski, wygrali z Rakowem Częstochowa. W święto flagi mnóstwo Polaków wzięło udział w uroczystościach. Lublin uruchomił jedną ze swoich atrakcji turystycznych – multimedialne pokazy na Placu Litewskim. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Puchar Polski dla Górnika. Piłkarze z Zabrza wygrali w finale z Rakowem Częstochowa 2-0. Gole strzelili Roberto Massimo w pierwszej połowie i Maksym Chłań w drugiej. Górnik zdobył Puchar Polski po raz siódmy w historii, ale po 54 latach. W nagrodę dostał 5 milionów złotych i ma zapewnioną grę w europejskich pucharach. A dzisiejsze spotkanie to było święto futbolu na Stadionie Narodowym przy wypełnionej po brzegi widowni. Dziedziniec Pałacu Prezydenckiego udostępniono dla każdego. Z bliska można było zobaczyć uroczystości z okazji Święta Flagi. Karol Nawrocki wspólnie z ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem wręczyli 11 nominacji generalskich i jedną admiralską. Na dziedzińcu byli bliscy wojskowych i tłumy warszawiaków i turystów.
4: Wspaniałe wrażenia, przeżycia patriotyczne. Myślę, że fajnie było tu być, zamiast grillowania na przykład.
5: Bardzo nam się podobało. Przypadkowo w sumie żeśmy tutaj trafili, bo przyjechaliśmy w innym celu, ale zwiedzamy od wczoraj. Jesteśmy zadowoleni, że nam się udało zobaczyć taką piękną uroczystość i spotkać pana prezydenta.
3: 2 maja to także święto Polonii i Polaków za granicą. Wydłużone weekendy jak majówka to dla niektórych seniorów trudny czas. Zostają w szpitalach, choć mogliby wrócić do domu, ale rodziny odwlekają wypis, mówi geriatra dr Magdalena Najawiśniewska.
6: I są rodziny, które generalnie deklarują, że mają finanse, ale nie dla tej osoby. To przykre. Po prostu pozostawiają i słyszę, że nie zabiorą. Absolutnie nie zabierze mamy do domu. Tak bywa niestety.
3: Problem szczególnie widać w święta i długie weekendy. Lekarze podkreślają, że to nie tylko kwestia relacji rodzinnych, ale także braku miejsc w publicznych domach opieki i sprawa wysokich kosztów w prywatnych placówkach. Lublin otworzył sezon na fontanny. Przez całą majówkę miasto zaprasza na multimedialne pokazy na Placu Litewskim. Projekcje łączą światło, muzykę i wodę, mówi Joanna Stryczewska z lubelskiego ratusza.
7: Dobrze znane i lubiane lubelskie widowiska, a także pokazy tematyczne nawiązujące do historii miasta. Łącznie w maju na widzów czekać będzie 28 multimedialnych spektakli.
3: Pokazy można oglądać przez całą majówkę o 21:00. W nocy od 5 do 10 stopni, a jutro kolejny gorący i słoneczny dzień, nawet do 28 na zachodzie Polski. Na wschodzie do 24. Nie powinno padać, wiatr delikatny, a ciśnienie wysokie. W przyszłym tygodniu pogoda będzie trochę bardziej gwałtowna, przyjdą deszcze i burze.
0: Tak gra Radio Parada.

0: Sponsorem czasu jest fabryka okien firma KMM Okno. Inflancka 52.
1: Minęła godzina 20.
2: Radio Parada 96 FM.
0: Sponsorem czasu jest fabryka okien firma KMM Okno. Inflancka 52.
3: Tragedia na Podkarpaciu. Zginął 17-latek prowadzący ciągnik rolniczy. W lipcu mają ruszyć przekształcenia niektórych umów zlecenie na umowy o pracę. Górnik Zabrze zdobył Puchar Polski.
4: Na stadionie przyjechać ze Śląska, coś pięknego.
3: Na stadionie narodowym piłkarze Górnika wygrali z Rakowem Częstochowa. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tragedia na traktorze. 17-latek zginął w wypadku z udziałem ciągnika rolniczego w Kamionce na Podkarpaciu. Policja wyjaśnia okoliczności wypadku. Według wstępnych ustaleń nastolatek kierował ciągnikiem i wypadł z niego. Blisko 500 000 śmieciówek ma być zamienionych na umowę o pracę. Taką deklarację złożyła minister pracy, rodziny i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
5: Ustawa stażowa, która pozwoli zaliczać do czasu pracy, do stażu pracy, okresy przepracowane na umowach zlecenie czy działalności gospodarczej.
3: Przekształcenia śmieciówek w umowy o pracę mają ruszyć w lipcu wraz z rozszerzeniem uprawnień inspektorów pracy. Na poligonie w Orzyszu rozpoczęły się ćwiczenia żołnierzy dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód NATO z drugim pułkiem kawalerii Armii Stanów Zjednoczonych. Potrwają do piątku. Ćwiczenie Ambershock 26 to manewry o kryptonimie Cyber Strike, które odbywają się w Polsce, na Litwie i w Finlandii. Humbug Timmy uratowany. Wieloryb, który przez ponad 2 miesiące męczył się w Bałtyku i osiadał na mieliznach, został odholowany na barce do Morza Północnego. Ma lekkie obrażenia, ale podobno pływa swobodnie i o własnych siłach. Dostał też nadajnik GPS, dzięki któremu będzie można w przyszłości śledzić jego położenie. Historię humbaka śledziły głównie niemieckie media. Przez długi czas wieloryb leżał przy niemieckim wybrzeżu. Tamtejsze służby próbowały, ale nie były w stanie mu pomóc. Ostatecznie się udało. Pomoc sfinansowali prywatni przedsiębiorcy. Kibice w Zabrzu długo dziś nie pójdą spać. Fani Górnika świętują, bo ich piłkarze wygrali Puchar Polski. W finale na Stadionie Narodowym w Warszawie pokonali Raków Częstochowa 2-0. Gole zdobyli Massimo i Chłani. Niektórzy mieli szczęście oglądać to na żywo na Narodowym.
4: Chyba najlepiej, jak sobie można wymarzyć, na stadionie przyjechać ze Śląska, coś pięknego.
6: Czekaliśmy w Zabrzu tyle lat i doczekaliśmy.
7: To jest niesamowita radość po tylu latach, naprawdę coś niesamowitego.
3: Po dokładnie 54 latach. Wtedy w finale 4 gole Legii strzelił Lubański. Noc względnie ciepła, od 5 do 10 stopni, a jutro to dopiero będzie. Od 24 na wschodzie do aż 28 stopni na zachodzie i to w cieniu, a przecież będzie mnóstwo słońca, bo o deszczu nie ma mowy. Deszcz przypłynie do nas prawdopodobnie w poniedziałek z północnego zachodu. To będą deszczowe chmury, które przyniosą ulewy i burze.
0: Tak gra Radio Parada.

0: autopromocja.
1: Kilkadziesiąt tysięcy słuchaczy Radia Parada już za chwilę może dowiedzieć się o twojej firmie. Zadzwoń i zapytaj o reklamę na naszej antenie. 42 674 1905.
0: Autopromocja.
1: Długi weekend z Radiem Parada.

0: Sponsorem czasu jest fabryka okien, firma KMM Okno. Inflancka 52.
1: Minęła godzina 21. Radio Parada 96
0: FM. Sponsorem czasu jest fabryka okien, firma KMM Okno. Inflancka 52.
2: Tak gra Radio Parada.

0: Autopromocja.
1: Poznaj kogoś bliskiego. Może to być prostsze niż myślisz. Włącz randkowanie w Radiu Parada po 21:00 od poniedziałku do czwartku i w weekendowe popołudnia, bo wtedy usłyszeć możesz ogłoszenia poszukujących tak jak ty. Wyślij także swój anons, który będzie przeczytany w radiowym randkowaniu. 73601. Pierwsze słowo start. Koszt SMS-a 3,69 zł. Powodzenia.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Gotowi na majówkę?
3: Tak!
2: Hamak?
3: Jest!
2: Grill?
3: Jest!
2: Zdrapki i gry Lotto?
3: Są!
4: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Keno kręci nas już 18 lat.
6: A my się rozkręcamy.
5: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
7: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
8: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
7: Razy 10 w punkcie Lotto po pracy.
6: Ale to kręci.
5: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie. Super prywatka w super rytmach na antenie Radia Parada.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żart.

0: Minęła godzina 22.
1: Radio Parada 96 FM.
2: Radio Parada. Lokalnie najlepsi. Lokalne sportowe podsumowanie dnia w Radiu Parada.
3: Krzysztof Wichowski, zapraszam na lokalne sportowe podsumowanie dnia. Zaczynamy od piłki nożnej i sytuacji, która robi się naprawdę poważna dla Widzewa Łódź. Mecz z Legią Warszawa to nie był już klasyk o Mistrzostwo Polski, ale klasyk o utrzymanie. Obie drużyny znalazły się w dolnej części tabeli i walczą o pozostanie w ekstraklasie. Przed spotkaniem Legia miała tylko jeden punkt przewagi nad Widzewem, co oznaczało, że każda akcja mogła mieć ogromne znaczenie dla układu tabeli. To był mecz, w którym nie było miejsca na kalkulacje. Stawka była jasna. Zwycięzca poprawia swoją sytuację, przegrany wpada w jeszcze większe problemy. I właśnie w takich spotkaniach często decydują detale. Forma dnia, koncentracja i pojedyncze zagrania. Jak podkreślono przed meczem, losy takiego starcia może rozstrzygnąć jedna akcja, jeden moment jakości. To pokazuje, jak cienka jest granica między utrzymaniem a spadkiem. Widzew znajduje się w bardzo trudnym położeniu. Zespół otwiera strefę spadkową i potrzebuje punktów, żeby się z niej wydostać. Przy takim układzie tabeli każdy mecz ma ogromne znaczenie. Każda strata punktów może kosztować bardzo dużo na koniec sezonu. Dlatego to spotkanie było czymś więcej niż tylko kolejną kolejką ligową. To był mecz o przyszłość klubu na najwyższym poziomie rozgrywkowym. Ostatecznie Widzew przegrał to spotkanie. Przenosimy się teraz do siatkówki i zmian, które czekają mistrzynie Polski. PGE Budowlani Łódź zakończyli sezon ogromnym sukcesem, ale jednocześnie stoją przed przebudową zespołu. Trzon drużyny w ostatnich latach tworzyły konkretne zawodniczki. W składzie znajdowały się m.in. Alicja Grabka, Paulina Damaskę, Karolina Druszkowska, Aleksandra Wenerska, Rodika Buteres oraz Bruna Honorio. Ważną rolę odgrywały także środkowe Sasa Planinsecz, Joanna Lelonkiewicz i Paulina Majkowska. Na pozycji libero występowały Justyna Łysiak i Kornelia Drozdowska. To był skład, który zapewnił drużynie stabilność i pozwolił walczyć o najwyższe cele. Kluczową postacią była także rozgrywająca Alicja Grabka, która odpowiadała za organizację gry. Warto podkreślić, że klub nie dokonywał rewolucji kadrowej, ale raczej stopniowo wzmacniał skład. Do zespołu dołączały m.in. Bruna Honorio, Maja Sztork czy Rodika Buteres. To zawodniczki, które wniosły doświadczenie i jakość. Jednocześnie część siatkarek zakończyła karierę, w tym Aleksandra Wenerska oraz Bruna Honorio. To oznacza, że budowlani będą musieli wejść w nowy etap. Z jednej strony sukces sportowy, z drugiej konieczność budowy nowej drużyny. Takie momenty są naturalne w sporcie. Po osiągnięciu szczytu często przychodzi czas na zmiany. I właśnie w takim momencie znajdują się dziś PGE Budowlani Łódź. Na zakończenie piłka ręczna i bardzo ważne informacje z Piotrkowa Trybunalskiego. Krasoń MKS Piotrkowia rozwija swoje zaplecze sponsorskie. Klub pozyskał nowych, dużych partnerów. Do zespołu dołączyli totalizator sportowy, właściciel marki Lotto oraz firma InPost. To konkretne i znaczące wsparcie. Obie marki będą obecne w funkcjonowaniu klubu, zarówno w przestrzeni medialnej, jak i podczas meczów. To ważny krok w rozwoju Piotrkowi. Warto podkreślić, że sponsor tytularny, firma Krasoń, pozostaje częścią projektu. Natomiast nowi partnerzy wzmacniają całe zaplecze organizacyjne i finansowe. Dla klubu oznacza to większą stabilność, a stabilność to jeden z kluczowych elementów budowania silnej drużyny. Lepsze zaplecze finansowe przekłada się na możliwości sportowe, na utrzymanie zawodniczek, rozwój zespołu i planowanie przyszłości. Piotrkowia już pokazała, że potrafi walczyć o wysokie cele. Teraz ma narzędzia, by robić to jeszcze skuteczniej. To sygnał, że klub chce się rozwijać i budować swoją pozycję.
2: Lokalne sportowe podsumowanie dnia w Radiu Parada. Radio Parada. Kibicujemy naszym. Radio Parada. Lokalnie najlepsi. Tak gra Radio Parada.

0: Autopromocja.
1: Poznaj kogoś bliskiego. Może to być prostsze niż myślisz. Włącz randkowanie w Radiu Parada po 21:00 od poniedziałku do czwartku i w weekendowe popołudnia, bo wtedy usłyszeć możesz ogłoszenia poszukujących tak jak ty. Wyślij także swój anons, który będzie przeczytany w radiowym randkowaniu. 73601. Pierwsze słowo start. Koszt SMS-a 3 zł 69 groszy. Powodzenia.
0: Autopromocja.
1: Radio Parada.
2: O jak miło, miło, miło się zrobiło, miło, kiedy podarowałaś mi swoją miłość.
3: O jak miło.

jesteśmy serio, wasz się wczuli, kur. To ten rap. No bo chyba mam dosyć bzdur i powiedzmy sobie szczerze, nie jesteśmy cool. No bo gdybyśmy tak serio się już czuli cool, to ten rap.

0: Autopromocja.
1: Poznaj kogoś bliskiego. Może to być prostsze niż myślisz. Włącz randkowanie w Radiu Parada po 21:00 od poniedziałku do czwartku i w weekendowe popołudnia, bo wtedy usłyszeć możesz ogłoszenia poszukujących tak jak ty. Wyślij także swój anons, który będzie przeczytany w radiowym randkowaniu. 73601. Pierwsze słowo start. Koszt SMS-a 3 zł 69 groszy. Powodzenia.
0: Autopromocja.
1: Super prywatka w super rytmach na antenie Radia Parada.

niedzielny koncert życzeń na naszej antenie od 13 do 16. Jeśli chcecie usłyszeć swoje pozdrowienia wraz z piosenką, zadzwońcie pod numer 42 21 23 290 i nagrajcie je na naszej sekretarce. Powiedzcie, dla kogo są pozdrowienia i jaki utwór mamy zagrać. Na wasze życzenia czekamy do godziny 15. Telefon 42 21 23 290.

daje energię mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz, rano koniecznie z cytryną woda. Bo wczoraj był leki melanż, lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: Autopromocja.
1: Poznaj kogoś bliskiego. Może to być prostsze niż myślisz. Włącz randkowanie w Radiu Parada po 21:00 od poniedziałku do czwartku i w weekendowe popołudnia, bo wtedy usłyszeć możesz ogłoszenia poszukujących tak jak ty. Wyślij także swój anons, który będzie przeczytany w radiowym randkowaniu. 73601. Pierwsze słowo start. Koszt SMS-a 3 zł 69 groszy. Powodzenia.
0: Autopromocja.
1: Super prywatka w super rytmach na antenie radio.

Radio Parada w super rytmach. Super prywatka w super rytmach. W Radiu Parada.

niedzielny koncert życzeń na naszej antenie od 13 do 16. Jeśli chcecie usłyszeć swoje pozdrowienia wraz z piosenką, zadzwońcie pod numer 42 21 23 290 i nagrajcie je na naszej sekretarce. Powiedzcie, dla kogo są pozdrowienia i jaki utwór mamy zagrać. Na wasze życzenia czekamy do godziny 15. Telefon 42 21 23 290.

0: autopromocja.
1: Poznaj kogoś bliskiego. Może to być prostsze niż myślisz. Włącz randkowanie w Radiu Parada po 21:00 od poniedziałku do czwartku i w weekendowe popołudnia, bo wtedy usłyszeć możesz ogłoszenia poszukujących tak jak ty. Wyślij także swój anons, który będzie przeczytany w radiowym randkowaniu. 73601. Pierwsze słowo start. Koszt SMS-a 3,69 zł. Powodzenia.
0: Autopromocja.
1: Super prywatka w super rytmach na antenie Radia Parada.